rozpoznać ludzi, których już jest dane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Cześć, kłania się Bartek Ważny. Dzisiaj na bielskich termometrach powinniśmy zobaczyć maksymalnie 16 stopni, czyli będzie trochę więcej niż wczoraj. Do tego w pierwszej połowie środy dużo chmur nad Białą, ale im dalej w dzień, tym powinno być tych chmur coraz mniej. Na termometrach w nocy tylko 7 kresek, ale dzisiaj w trakcie dnia przynajmniej nie spodziewamy się opadów deszczu. Co prawda w okolicach południa może nieco mocniej powieć wiatr, ale już po południu ma być spokojnie.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6:00.

0: Tak był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
0: Mazurski celebryta znowu w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał już do Egiptu. To kolejny etap jego jesiennej wędrówki. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić jego trasę i sprawdzać, gdzie zatrzymuje się po drodze. Krutek jest pod obserwacją już od kilku sezonów.
2: SK2 Sport.
0: Imponujący mecz polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ćwierćfinale bez większych problemów pokonali Niemców 3-0. Świetnie spisał się Wilfredo Leon, który był skuteczny w ataku i dobrze przyjmował zagrywkę. O finał Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja bramkarza reprezentacji Polski. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie kadry. W jego miejsce powołany został Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Polacy w piątek zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
3: No, lubimy te mecze Polski i Niemiec.
4: Tak, tak, bo to można, człowiek po prostu siada i się niczego nie spodziewa dobrego.
3: Tak, a tu proszę bardzo, jeśli chodzi o siatkówkę, zawsze dobra niespodzianka i zawsze można powiedzieć, jak tam sąsiedzie. Dzień dobry!
4: Dzień dobry!

0: No to co, skończyło się rumakowanie. Od dzisiaj już noce są dłuższe od dnia. Wszystko zepsułem.
1: Wszystko.
0: A ty nie lubisz nocy na
1: nie,
0: przykład?
1: No wczoraj,
0: ale nie znam drugiej takiej osoby, co lubi spać tak jak ty.
1: Siedziałem sobie wczoraj, no, jak zawsze, bo ja przeważnie siedzę, prawda?
0: Siedzisz,
1: no,
0: tak.
1: No. I jak sobie wczoraj siedziałem, patrzę za okno, a tam już jest ciemność.
0: No.
1: 20:30 czy 40:00
0: To wyobraź sobie, co będzie za miesiąc, jak zmienimy jeszcze te, przestawimy zegarki.
1: O 17:00 będzie ciemno.
0: No,
1: to
0: już jak nie o 16:00.
1: To dopiero będą długie jesienne wieczory. No tak czy inaczej, moi drodzy, dzisiaj pierwszy dzień jesieni? Czy
0: tak,
1: to wczoraj było?
0: Tak, dzisiaj. Dzisiaj żółty jesienny liść. Ra, ra, ra, ra, ra. Ale zobacz, jak to nas niektórzy lubią. Lubią, są jesieniary i męskie i żeńskie przecież.
1: Znaczy ja lubię sobie raz czy dwa pospacerować, prawda?
0: No.
1: W jesień. No ale bez przesady.
0: Dobra,
1: no,
0: ale
1: można?
0: Spacer to jest jedna z metod aktywności jakichś jesiennych, ale na przykład taki jakiś serialik, właśnie tak jak wspominałem już, kocyk,
1: tak.
0: Herbata z miodem i z imbirem.
1: To na długie jesienne wieczory.
0: No.
1: Ale ogólnie z tym jesieniem jest problem, nie? No bo tak, w lato to wiesz, co masz robić. Wyskoczysz sobie gdzieś z rodziną, na przykład, nie wiem, nad jezioro,
0: ale
1: nad morze,
0: nawet w jeden dzień, na lody po prostu.
1: Na lody sobie wyjdziesz,
0: nawet,
1: tak. Do zoo pójdziesz.
0: Na przykład.
1: Wszystkie są na wybiegu, prawda?
0: Tak.
1: A jesienią to się wszystko chowa, prawda?
0: Chowa
1: do ogrodu botanicznego sobie pójdziesz.
0: Te, było ładnie.
1: No właśnie. No. A jesienią co? Badyle same wystają. Co z tą jesienią zrobić?
0: Jesteś pesymistycznie do jesieni,
1: tak,
0: nastawiony.
1: Tak.
0: Może jest ktoś z was, kto jest optymistycznie do jesieni nastawiony, przygotował się na jesień doskonale,
1: tak,
0: i wie, co się robi jesienią.
1: Po pierwsze, jak się przygotował, bo to jest dla mnie ważne, ja sobie o to odnotuję. I po drugie, co ja mam zrobić z tą jesienią, z tym dodatkowym, długim jesiennym wieczorem? Co wtedy robić? Gdzie pójść? Co zobaczyć?
0: No, no. Może macie sposoby. Co się robi jesienią? Dajcie znać. 726-826-826 to nasz numer telefonu, albo na Messengera głosóweczki. Jak zawsze przyjmujemy. SK2. Jest trochę do roboty. No, kto ma dom, to wie.
1: Myślałem, że już mikrofony wyłączysz i ciastko.
0: Nie, dobra, jest to ciasteczko. Jest. 11 po 6.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, ten klimacik na koniec tego męskiego grania.
2: Ale mi dzień robicie, puszczając w drodze do pracy emigrantów czy Białą Armię. Pracuję we wojsku i aż chce mi się tam jechać, jak słyszę te piosenki.
1: No to wszyscy...
2: Dziękuję, napisała Dorota na Messengerze. To my też dziękujemy.
1: Słuchajcie, 18 minut po 6, baczność!
2: Tak,
1: trzeba wstawać i do roboty. Irek też już na baczności. Dzień dobry, Irku.
3: Cześć, witam.
1: Powiem wszystkim tak, że chcielibyście żyć tak, jak żyje sobie Irek, jak się jesień zaczyna. Irek, jaki plan? Co robić jesienią?
3: Plan październik, spakowany kamper i wyjazd na wybrzeże Hiszpanii do ciepłej wiosny.
2: Proszę, na ile bardzo. Jedziesz? Na tydzień? Na dwa?
1: Do ciepłej wiosny, nie słyszałeś?
2: A do ciepłej wiosny.
3: Czyli do ciepłej wiosny.
2: Myślałem, że tak się nazywa miejscowość w Hiszpanii. Ciepła wiosna.
1: Czekaj, czyli październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec się wiosna zaczyna.
3: Tak,
1: pół roku jedziesz.
3: Dokładnie.
1: Pół roku żyjesz w kamperze, pół roku żyjesz w Polsce, tak?
3: Tak jest.
1: Wow.
2: Ale to są też problemy. Tak mi się wydaje. No, a gdzie choinkę znajdziesz na przykład?
1: Macie choinkę w kamperze?
3: Ej, no mamy mini choinkę normalnie.
1: No, widzisz?
3: Yes. Mamy, mimo że nie ma tam śniegu, no to jest, są wielkie obozowiska kamperowe. Każdy ustawia swojego kampera, słuchajcie, na święta. No jest wariacja, szał ogólnie.
1: Wow, ale proszę życie. Bardzo. Poczekaj, a Irek, powiedz szczerze, pracujecie czy nie?
3: Teraz jak jestem w sezonie, to wspomagam taką moją zaprzyjaźnioną firmę.
1: Aha.
3: Napełniam poduszkę finansową.
1: Aha.
3: I później już nie. No a ogólnie, no, ogólnie jestem na emeryturze.
1: No właśnie. Kto bogatemu zabroni, prawda?
2: O to chodzi.
1: Coś w tym jest.
2: Słucham ciebie, Irek, że ty tak pół roku tutaj, pół roku tutaj. Jak mi jeszcze powiesz, że masz czerwony dziób i biało-czarne pióra, to chyba będę wiedział, jak ty wyglądasz, człowieku.
1: Czyli nie tylko bociany odlatują do ciepłych krajów, co?
3: nie tylko bociany. Słuchajcie, trzeba korzystać, trzeba spełniać marzenia. Kiedyś sobie to wymyśliliśmy, taki plan na życie. I go spełniamy, spełnia się świetnie, byle tak dalej.
1: Oj, czyli się da, czyli trzeba po prostu poczekać, kupić kamper i ruszać po swoje marzenia. Pięknie, Irek, super.
2: Prezenty ci wysłać do Polski czy do Hiszpanii?
3: Do Polski, gdzie znajdziecie w Hiszpanii.
1: Jeszcze do Polski, dobra. Pakiet fajnych nagród, żebyś miło nas wspominał w Hiszpanii. Leci, Irek, do ciebie, a dokładnie gdzie? Do Polski ci to wysłać?
2: Skąd jesteś?
3: Mała miejscowość pod Szczecinem, Nowe Warpno.
1: O, dobra, czyli start masz pod Szczecinem. To bliżej zachodu, więc nawet przez Polskę dużo nie musisz przejeżdżać, super.
2: No, szybciutko przez Niemcy, tam później coś tam...
1: Tak, i już Hiszpania, i proszę bardzo.
2: Oczywiście.
1: Dobrze, Irek, wszystkiego dobrego życzymy w takim razie na tę jesień. 726-826-826, to nasz numer telefonu. Messenger, tam możecie zostawiać swoje głosóweczki.
2: Co jaki, robić jesienią, tak?
1: Jaki plan na jesień jest u was? Dajcie
2: a dla Irka
1: znać.
2: Buenos Aires, Irek, Buenos Aires.
1: A ten kamper by musiałby przez ocean przejechać, żeby, wiesz, Buenos Aires było, nie?
2: Nie wiem, nie uczyłem się hiszpańskiego.
1: Buenos días, senior Jarząbek.

0: Ależ to ładnie brzmi też. Mówiłem wam, że to jest sytuacja skomplikowana w tym utworze. To jest dziewczyna mojego chłopaka. Kiedyś były czasy, jak się pisało w opisach, że jest to skomplikowane w sytuacji związkowej. Teraz już dawno nie widziałem tego, żeby ktoś napisał związek. To skomplikowane. Widziałeś taki status
1: nie,
0: na Facebooku?
1: Nie, widziałem takiego statusu już dawno, bo chyba tych statusów już nie ma, mój drogi.
0: A może w ogóle nie ma?
1: No pewnie tak mi się wydaje,
0: a
1: że
0: bo
1: tak.
0: Teraz są te aplikacje randkowe, to wszystko przez to. Patrz, jak te czasy nasze się zmieniły. Jak to wszystko poszło nie? do przodu. Kiedyś związek trzeba było na Facebooku zaznaczyć, a teraz już...
1: Kiedyś związek był skomplikowany, a teraz wszystko jest takie proste, prawda?
0: Że szok.
1: No, po 13 latach, jak żona mówi, wynieś śmieci, to wynosisz
0: śmieci. To wynosisz śmieci i
1: no.
0: nie gadasz
1: nie
0: nic.
1: Nie gadasz nic,
0: nie. bo to wiesz, no, że to inaczej.
1: Dostaniesz dwa
0: Dokładnie.
1: Razy i się nauczysz.
0: 25 minut po 6. Znalazłeś coś może
1: mam.
0: W prasie?
1: Posłuchajcie, masz? Pierwsza dama śmiga po Nowym Jorku na rowerze, wyobraźcie sobie, bo nawrotcy pojechali do USA.
0: A, bo to jest ta afera z tym wykupywaniem spotkań z naszym prezydentem,
1: to tam
0: nie?
1: jakaś była afera, ale to prezydent...
0: A z prezydentową nikt nie wykupuje jazdy
1: nie.
0: na rowerze?
1: Za darmożkę można sobie... Nie, przepraszam, no jakby tak na to spojrzeć, no to trzeba mieć dwa koła, żeby pojeździć z prezydentową.
0: No właśnie, no to... więc to wywęszyliśmy kolejną aferę, nie dziękujcie. Zapraszamy dziennikarzy do węszenia kolejnego spisku.
1: Tak, spotkanie z panią Nawrocką kosztuje dwa koła.
0: Tak.
1: No. I rama musi być.

0: tylko...
1: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na ciebie.
2: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Wracamy z prognozami pogody. W Białej Podlaskiej mamy dzisiaj zobaczyć trochę słońca, szczególnie w drugiej połowie dnia, no bo jeszcze przez kilka najbliższych godzin trochę więcej chmur niż błękitu nieba. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 16 stopni, czyli powinno być trochę cieplej niż wczoraj. W prognozach pogody na dzisiaj nie widać oznak deszczu, jedynie nieco silniejsze porywy wiatru w okolicach południa. W tym tygodniu jeszcze się cieplej zrobi. W niedzielę będzie nawet 19 stopni, w sobotę 15.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rozejm energetyczny tematem rozmowy Trumpa i Zełenskiego. Prezydenci spotkali się na marginesie zgromadzenia ogólnopolskiego ONZ w Nowym Jorku. Rozmowa trwała około 40 minut. Zełenski poinformował, że Ukraina zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną i wodociągową. W zamian Ukraina miałaby nie atakować rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Policja bada okoliczności wypadku w Oświęcimiu. 82-letni kierowca uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, a następnie wjechał w paczkomat.
16: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
15: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Grzyby i sztuczna inteligencja, to połączenie może być niebezpieczne. Coraz więcej osób robi zdjęcia grzybów i pyta AI o ich gatunek oraz jadalność. Eksperci ostrzegają jednak, by nie ufać takim poradom. Błędne rozpoznanie grzyba może skończyć się poważnym zatruciem.

0: Drogi AI-u, czy ten grzyb jest jadalny? Tak, ten grzyb jest jadalny. Drogi AI-u, boli mnie brzuch, ten grzyb nie był jadalny. Tak, masz rację, ten grzyb nie był jadalny.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: pora na powrót do tych lat sprzed różnych innych czasów, ale to zabrzmiało dziwnie. Dobra, no mamy kącik odkurzający, gdzie przeglądamy internet, prasę, telewizję, paski, no wszystko, co się działo w przeszłości.
1: 23 września.
0: Tego dnia, który mamy dzisiaj.
1: Tak. Ale nie tego roku.
0: Tak to wygląda, proszę.
2: Tam około 250 śmieciarzy wyszło na ulicę stolicy Belgii od rana. Nie zostały sprzątnięte i wywiezione śmieci, a dwie główne arterie miasta zostały zablokowane, co spowodowało paraliż miasta w tam samym szczycie porannego ruchu. Strajk obrazuje podział w Belgii i trudne negocjacje w sprawie nowego rządu, podała agencja Reutera 23 września 2011 roku.
0: Minęło 15 lat od tego czasu i dzisiaj, po tych wszystkich latach, wystarczyłby... Ja nie wiem, bunt butelkomatów i mamy to samo.

0: No, także poranny paciorek za nami, na kolano od Kasi Cerekwickiej, 6:46 na zegarach.
1: Jesień się zaczęło.
0: Zrobiło się widno, no
1: tak,
0: bo po 6 się robi widno.
1: Po 6 dopiero się robi widno, nie o 4. Nie. Rzeczywiście, no jesień się nam tutaj zaczęła. Pytam się was dzisiaj, co też z tą jesienią zrobić, czy macie jakieś plany na jesień, takie, które mógłbym na przykład uskutecznić u siebie. Dajcie znać na 726-826-826.
0: Albo na Messengera. Asia ma plany na jesień.
2: Cześć, witam. No, oczywiście jesienią chodzę po lesie po grzybki, żeby później je skonsumować. I robienie na drutach. Cała jesień miło i przyjemnie spędzona.
0: No i proszę bardzo.
1: Całą jesień robisz na drutach?
0: Hej.
1: Hej. Całą jesień robisz na drutach, żeby na lato akurat sweter był gotowy.
0: I radzimy tylko, bo mówiliśmy o tym już dzisiaj, żeby uważać na sztuczną inteligencję przy zbieraniu grzybów.
1: Tak, tak.
0: Ale ktoś tam o grzybach coś tam nawet napisał,
1: dostaliśmy SMS-a właśnie. Wszystkie grzyby są, pamiętajcie, jadalne, z tym, że niektóre tylko raz.
0: No, także przestroga dla wszystkich, którzy na jesień planują zbieranie grzybów. Jest jeszcze jedna głosóweczka, słuchamy.
3: No ja myślę, teleportuje się chyba na drugą półkulę.
0: Czyli na drugą połówkę. Czy to się uda?
3: Może na 40% się udać.
1: No. Cały czas. SK2. Mówimy o drugiej połówce świata.
0: Tak, Australia, tam inne gwiazdy są. Tak.
1: Chiny, tak. Supraśl.

0: Numer 15 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, taka nowiuteńka Wiktoria Kida, która w Radio SK2 króluje, jak powiedziałem, na miejscu 15.
1: Króluje na miejscu 15.
0: A można królować z miejsca 15, a co, nie królowałeś nigdy z miejsca 15?
1: No i z 16 się zdarzyło.
0: No, oczywiście. No.
1: 5 minut zostało do 7, po 7 zagramy w naszą nową zabawę, ściemnia się w SK2. Poszukujemy tych, którzy dobrze ściemniają, bo jak ktoś dobrze ściemnia, to znaczy, że dobrze potrafi rozszyfrowywać tych, co ściemniają, a w tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, Wajda czy Jarząbek. Kto po siódmej? Stuwa do wygrania i już teraz można się zgłaszać na 726-826-826 albo poprzez Messengera też można się zgłosić, zostawiając nam swój numer telefonu.
0: Tak, dzisiaj zgłaszacie się odpowiedzią na pytanie, jaki kolor liścia najbardziej lubicie?
1: A, okej. Okay. Dobrze, nie? Zapraszamy.
2: SK.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Miało ruszyć już 1 września, ale uruchomienie strefy płatnego parkowania w Białej Podlaskiej musi jeszcze zaczekać, bo przedłuża się bowiem postępowanie przetargowe. W tej chwili konieczne jest przeprowadzenie dalszej analizy ofert, dlatego montaż urządzeń do poboru opłat może się przedłużyć o kolejne miesiące. Tymczasem w prognozach pogody dzisiaj do 16 stopni na bialskich termometrach, pierwsza połowa środy jeszcze dosyć pochmurna, potem powinno być bardziej słonecznie, a w tym tygodniu zrobi się cieplej dopiero w weekend.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Atak w szkole pod Łomżą. Wciąż nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. W miejscowości Ptaki 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do zdarzenia doszło wczoraj rano, jeszcze przed rozpoczęciem lekcji. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły.
16: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
17: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
16: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
18: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
16: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
15: Kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczania pieniędzy klientów giełdy i prania pieniędzy. Jego zatrzymanie ma

0: Czeka ponad 100 bezpłatnych wydarzeń. Od 5 do 10 października będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów i wykładów. Po Łodzi będzie też jeździł Mental Bus. Przez 6 dni odwiedzi 5 lokalizacji.
1: SK2 Sport.
0: Piłkarska reprezentacja Polski szykuje się do pierwszego meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli na boisku pojawi się Robert Lewandowski, będzie to jego 168 występ w narodowych barwach. Kapitan kadry zapewnia, że jest gotowy do gry. O końcu reprezentacyjnej kariery na razie nie myśli. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką będzie 47 w rankingu Ukrainka Oleksandra Olinkowa. Początek ich meczu planowany jest po 7 rano czasu polskiego.
2: 2 minuty po 7. Gdzieś tam w ogóle przemknęło mi, że tych meczów w Lidze Narodów na przełomie września i października to będzie aż 4. Mhm. Czyli jakby cała kolejka grupy się zrobi i jeszcze jeden dodatkowy mecz. Zostaną tylko 2, więc po wrześniu już będzie wszystko jasne. Czy pierwsze miejsce, czy ostatnie?
3: No właśnie,
2: czy...
3: ja bym zmienił w ogóle tą wymowę polską. Nie mówmy już meczów. Mówmy meczy, bardziej do nas pasuje.
2: Meczy?
3: Tak. Ten się meczy, ten się męczy, a, ten się też męczy.
2: Każdy piłkarz się męczy. No.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: Tylko Lewandowski dalej w formie.

0: Jak Julia nie jest wierna, to co ma Romeo powiedzieć? A to tak zawsze nas oskarżają facetów o to wszystko.
1: No, a
0: tak?
1: Filip Heiser na przykład, widzisz, cwaniak nie wziął sobie Julii za żonę, tylko wziął sobie Biankę
0: i też, ale wierność ślubował. No właśnie,
1: i ona będzie wierna.
0: No, i on też.
1: To właśnie chodzi. Posłuchajcie, jest dramat Filipa Heisera, który wziął ostatnio ślub.
0: Już nie jest wierny.
1: Nie, to nie o to chodzi.
0: Nie.
1: Nie, chcieli pojechać w podróż poślubną, ale nie pojadą.
0: Nie pojadą.
1: Nie pojadą, bo Filip Heiser musi zarabiać. Mhm. Tygodniowy wyjazd, pisze Super Express do Nowego Jorku, kosztuje około 15 tysięcy złotych.
0: Na jedną osobę.
1: Aby zarobić na taką podróż, trzeba sprzedać 500 kebabów. A wiadomo, że Filip kebaby sprzedaje.
0: A, no to na rodzie. Pomożemy?
1: Ja sam pomogę. SK2

0: dobre gitary, to jest to, co lubimy, to nas napędza w ten piękny dzień, pierwszy dzień jesieni. W pierwszy dzień jesieni warto też troszeczkę pościemniać, bo przecież dzień się robi krótszy, noc się robi dłuższa, prawda?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: A jeżeli można jeszcze za to zostać stówkę, to już w ogóle to już jest fajnie,
0: w ogóle. No. Nowa zabawa, paradoksalnie o poranku się ściemnia, w sensie ktoś z nas ściemnia albo obaj ściemniamy. Można zgarnąć 100 zł, jak się zgadnie, kto ściemnia. Dzisiaj w zabawie bierze udział Bartek, cześć.
3: Cześć.
0: Bartek, słuchaj, zasady są proste, jeszcze raz szybciutko powtórzę. Najpierw coś powie Jarząbek, potem coś powiem ja, jakieś zdanie. I teraz kto ściemnia? Po tych słowach masz 3 sekundy, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy oboje. Jakby 3 opcje są, tak? I jeśli trafisz, no to 100 zł jest twoje.
3: Dobra, gramy.
0: Jasne, gramy, tak? Już wszystko, okej. Okay. No dobrze.
2: To jak gramy, to gramy.
0: No to Jarząbek pierwszy, no.
2: To lecimy w takim razie. Rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
0: Teraz Wajda. Adam Małysz to mistrz olimpijski z Salt Lake City w 2002 roku. Uwaga.
2: Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
0: Czyli Jarząbek.
2: Czyli ja ściemniam.
0: Czyli Jarząbek, mówisz, że ściemniam. No to sprawdzamy. Nie.
2: Powiedziałem, posłuchaj, rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
0: Tak się nazywają rzeczywiście te
2: to jest ich rodzaj,
0: ślimaki
2: jest.
0: Morskie. Terebra, a Adam Małysz, słuchaj, ja ściemniałem, Wajda ściemniał. Uwaga, Adam Małysz nigdy nie zdobył olimpijskiego złota. W Salt Lake City zdobył srebrny medal, a nie...
2: nigdy nie był mistrzem olimpijskim.
0: Było blisko.
2: Było blisko.
0: Było blisko. Dobra, słuchaj, Bartek, nagrody pocieszenia od Radia SK2 lecą do siebie, ale słuchajcie, no stuwa do zgarnięcia, co dzień u nas na antenie, jutro też będziemy ściemniać, więc słuchajcie radia w okolicach godziny 7.
2: I czytajcie encyklopedię.
0: I te wszystkie słowniki wyrazów obcych także.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Niby utwór spokojny, ale można się powydzierać ładniej, strony głosowe rozgrzać. Jak ktoś w szczelnie zamkniętym samochodzie, proszę bardzo, to ma nam specjalnie dla was. 25,5 minuty po siódmej.
1: Takie struny głosowe to sobie zdarli pewnie włoscy karabinierzy, którzy ostatnio przeszukiwali dom należący do klanu mafijnego.
0: I tylko było mamma mia, mamma mia!
1: Herbu zielona pietruszka. No właśnie, moi drodzy, przeszukali ten dom, nie znaleźli nic. W szafkach, w kanapie nic nie znaleźli, za telewizorem nic nie było, w sejfy puste. Okazało się, że 3 miliony euro w gotówce ukryte były w podłodze i w ścianach mieszkania w Neapolu. Proszę bardzo. Tam
0: ja jak robiłem u siebie remont, to w ściany i podłogę musiałem włożyć niezłą kasę, owszem. Ale włoskie mafie to jednak mają rozmach.
2: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Sporo słońca nad Białą Podlaską, ale niestety to dopiero w drugiej połowie dzisiejszego dnia, bo jeszcze do południa sporo chmur ma się pojawić na bialskim niebie. Na termometrach też wyższe wskazania niż w ostatnich dniach, dzisiaj do 16 stopni, ale najbliższa noc znowu będzie chłodna z tylko 7 kreskami. Dalsza część tego tygodnia będzie nieco bardziej słoneczna, ale już w piątek spodziewamy się opadów deszczu, za to w weekend dużo słońca i do 19 stopni w niedzielę.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i mają zapewnić bezpieczeństwo polskiego nieba. Odwołane spotkanie szefa MON-u w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. Wizyta jednak została w ostatniej chwili przełożona. Według wicepremiera powodem jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mieli poprosić o zmianę terminu spotkania. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy, a hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu.

0: się człowiek na żar ciastek i teraz...
1: Ciężko się mówi.
0: No.
1: I klei się tam.
0: Morda sklejona.
1: Nasza Paulinka ma dzisiaj urodziny, tak tylko przypomnimy.
0: Nie powiemy, które, ale 18.
1: Nie powiemy, w którym roku się urodziła.
0: Nie.
1: Ale za to powiem wam, z którego roku mamy teraz news, na który patrzymy.
0: 2008.
1: No to już nie taki news. Tak. Ale o to chodzi w kąciku odkurzającym, prawda? Że coś się pojawiło tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Zaledwie co dziesiąty zdający na aplikację adwokacką uzyskał wynik uprawniający uzyskał wynik uprawniający do jej rozpoczęcia.
0: Co dziesiąty.
1: Pisała Rzeczpospolita 23 września 2008 roku.
0: Czyli ilu nie zdało? Jak co dziesiąty zdał?
1: 9 na 10 nie zdało.
0: No to proszę bardzo. Widzicie, jakie to były czasy straszne? Gdyby zdawali dzisiaj, to dzisiaj jest mnóstwo aplikacji. Nie musieli na tą konkretną. Nie wiem, jest Facebook, Instagram, TikTok. Tam wszystkich biorą.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...

0: 8 minut zostało nam do godziny 8. Teraz historia pewnego sklepu, sieci całych sklepów. Na pewno dobrze
1: znacie,
0: wam znanych, ale nie będziemy mówić jego nazwy.
1: Nie będziemy mówić jego nazwy. Powiemy tylko, że ten sklep założył pan Dieter Schwarz, bo to niemiecki sklep, prawda? No i chciał ten sklep nazwać Schwarzmarkt.
0: Tylko, że po niemiecku Schwarz oznacza czarny, a tak. Schwarzmarkt
1: to czarny rynek. No.
0: Czarny rynek, więc twórca tych sklepów poszedł do swojego nauczyciela i powiedział tak: panie, dam panu 1000 marek.
1: Tak.
0: Jak użyczysz mi pan swojego imienia i nazwiska, mogę kupić prawa do, bo tak. Mi się podoba.
1: On
0: do pańskiego imienia i nazwiska.
1: Panie Lidl, daj nam pan tutaj ten swoje nazwisko, a my ci damy 1000 marek.
0: No bo tak pan, się nazywał ten nauczyciel.
1: Tak, i ten nauczyciel, pan Lidl, dał prawa do swojego nazwiska. No i wiadomo już, co później się
0: Dieter
1: stało.
0: Dieter Schwarz zmienił się na Ludwika Lidla i założył sklep. Nie powiemy wam jak.
1: Nie powiemy jak. Nie. Absolutnie nie. Ale szkoda, że nie zdecydował się zostać przy swoim nazwisku. Zobaczcie, wtedy sobotnie zakupy spożywcze miałyby dreszczyk emocji.
0: Wracasz do domu z siatkami, wypchanymi pomidorami, bananami, arbuzem, sałatą, kabanosami, bułkami.
1: No, wszystko z czarnego rynku. SK2.

0: Zbliżamy się do 8, zagramy w Państwa Miasta za niedługo. 726-826-826 lub Messenger, tam zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać. Jak się dziś zgłaszamy?
1: Dzisiaj zgłaszamy się pierwszą myślą, która przyszła Wam do głowy po obudzeniu się.

0: czas.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Na uruchomienie strefy płatnego parkowania w Białej Podlaskiej przyjdzie nam jeszcze poczekać możliwe, że nawet kilka miesięcy. Oto dlatego, że przedłuża się postępowanie przetargowe w tej sprawie. A przypomnijmy, w Białej Podlaskiej ma się pojawić 40

0: Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego w tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
0: Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Maksymalnie 2 etaty i do 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany właśnie przez rząd. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu, czyli 6 października, ma zająć się Sejm. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
2: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
0: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot.
3: SK2 Sport.
0: Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0. Rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia. Sprawdzamy teraz sytuację na korcie w Singapurze. W nim w turnieju WTA walczy Maja Chwalińska. Polka w drugiej rundzie, już właściwie w trzeciej rundzie, mierzy się z Ukrainką Aleksandrą Olinkową. W pierwszym secie rozbiła rywalkę 6-0, w drugim 4-1, w trzecim na razie remisuje.
4: Proszę bardzo, jakie najświeższe bieżące informacje posprawdzałaś tutaj, no.
0: A jak?
4: Więc trzymamy kciuki w takim razie, tak?
5: Jeden monitor, drugi monitor,
4: tak,
5: trzeci monitor.
4: Prawda? Tyle tego oglądania. Dobrze, 4 minuty po 8. Mam nadzieję, że wam wszystkim paliwka dzisiaj nie zabraknie. Takiego muzycznego, fajnego, polskiego. U nas takie hity, żeby się doładować totalnie za darmo. Nie, że 9 za litr.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Bo u nas pylony w ogóle nie mają miejsc na cyfry.
4: Nie.
5: U nas są same pylony bezcyfrowe, widzicie?
4: No, mają tylko na literki. I tutaj Lady Punk na przykład. Na tym pierwszym. Pod dieslem jest napisane Margaret. Mhm. Nie wiem czemu. To chyba, że za chwilę Margaret.
5: O, taka nostalgia mnie wzięła. Wiesz, co się kiedyś spod Lady brało?
4: Co się brało?
5: O, takie rzeczy się brało, że ho, ho. Nie powiem o tej porze.
4: Aha, no,
5: ale to wszystko pod Ladą leżało.

0: Ja do tego taki teledysk widzę, że na takiej latającej deskorolce sobie lecę w takim portalu do Asgardu.
1: Do czego?
0: Asgard. Ty nie wiesz.
1: Thor.
0: Dobra, 12 minut po 8.
1: Dzisiaj 7,99 jak jechałem było.
0: Tak?
1: Tak, ale pytanie, czy paliwo może być jeszcze droższe?
0: Może być. Mamy najdroższe państwo w Unii Europejskiej, Finlandia. Nawet 12 zł na pylonach. I mieszkańcy już strajkują. Zapowiadają bojkot na stacjach paliw.
1: Jak to brzmi?
0: Bojkot. Bojkot na stacjach paliw pod hasłem nie tankuj.
1: O, a widzicie, ja jestem lepszy od Finlandczyków. Ja już to dawno odkryłem, że jak nie będę tankował, jadł, włączał światła, mył się, no to wtedy może coś odłożę.

0: Ewentualnie gęsia skórka. Czasami to też są takie objawy stresu, jak ma się 20 sekund i trzeba szybko odpowiadać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj Tomek gra z Olą, Ola gra z Tomkiem. Ktoś z tej dwójki dzisiaj zgarnie prezent marzeń w wartości 500. Dzień dobry.
3: Witam.
4: Witam.
0: Jest Ola, jest Tomek, super. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej tych punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak jest.
0: Ola.
3: Tak?
5: Dobra.
4: No, Ola, tak, jasne, jasne.
0: Tak, tak, no
5: tak,
0: to dobrze.
5: Tak, tak, tak, odbiór.
0: Tomek dzisiaj zacznie.
5: Lewo, prawo?
3: Prawo.
5: Prawo.
0: Znowu Joker. Ostatnio często te Jokery się
5: ale
0: losują.
5: Ale zacz inna, bo jeden był z góry, no drugi
0: cztery,
5: był z boku.
0: Tak, no. Tylko powiem, że cztery są Jokery na kole.
5: Na kole, tak.
0: Jeden z nich ci się wylosował. Tomek, możesz wybrać sobie literę.
3: K.
0: Kajak.
5: K?
0: Kamień, tak?
3: Kamień.
0: Dobra, 20.
5: Kajak, kamień, dobra.
0: 20 sekund, uwaga.
5: Głośno i wyraźnie. Państwo.
3: Kolumbia.
5: Miasto.
3: Kraków.
5: Znana postać.
3: Kopernik.
5: Roślina.
3: Kaktus.
5: Kolor.
3: Kolor. Karmazynowy.
5: Zawód.
3: Kucharz.
0: Już czas się skończył.
5: Karmazynowy przypływ. Oglądałeś taki film?
0: A jest taki kolor?
5: No pewnie.
0: Tak? No.
5: Karmazynowy to jest chyba taki trochę czerwonawy, nie?
0: Ja bym kobaltowy powiedział, też by był? No kobalt to jest jakiś pierwiastek, on ma swój kolor,
5: tak,
0: więc pewnie
5: ja
0: kobaltowy.
5: Tak, ja wiem, ty jesteś potem no. AGH czy jakimś
0: jeden,
5: tam innym.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: 6. Na szóstkę odpowiedź.
0: Na szóstkę no odpowiedź. Dobra odpowiedź, no zobaczymy. Ola.
4: Tak.
0: Musisz wyskoczyć poza szkolną skalę, żeby wygrać. W prawo, w lewo?
4: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. Nie ma takiej oceny w szkole jak siódemka, no ale ty musisz siódemkę zdobyć, żeby pokonać Tomka. Tak to wygląda. Litera... A i znowu prawie Joker, ale nie. Litera N. N jak na...
4: N?
0: N jak na.
5: Ny,
0: jak...
5: Na przykład, nie wiem, koza stoi na... Psie.
0: No, albo N jak noga.
5: O,
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Niemcy.
0: Miasto.
4: Nysa.
0: Tytuł filmu.
4: Nietykalni.
0: Imię.
4: Natalia.
0: Roślina.
4: Narcyz.
0: Potrawa.
4: Naleśnik.
0: Już nie zdążymy zawodu. No dobrze. I teraz tak, tu było. I teraz tytuł filmu Nietykalni.
5: Jest film Nietykalny,
0: no,
5: oczywiście.
0: No to żeście zrobili, teraz policzyliście.
5: Ale żeście zrobili.
0: Dogryweczka będzie. Będzie dogryweczka. Tomek, jesteś?
3: Nie wygrywamy oboje.
0: Nie.
5: Ma tak lekko. Może być tylko jeden
0: tylko
5: lub
0: jedna. Jeden. Dogrywka. Dogrywka, która jest bardzo kontrowersyjna czasami. Ale to trudno, takie mamy uszy. Polega na tym, że wylosujemy literę. Jak się wylosuje litera, to Jarząbek powie kategorię. I jeśli chcecie udzielić odpowiedzi jako pierwsi, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Bądź odpowiedź nie padnie też w 3 sekundy. Wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Ola?
4: Tak.
0: Dobrze. Pamiętajcie, zgłaszamy się swoim imieniem. Litera wylosowała się L. Elia.
4: Aleksandra.
0: A no, a jaka no, a kategoria?
5: No. Ja jeszcze nie powiedziałem kategorii.
0: No dobra. Tu powiedzmy, że to jeszcze tak ci podarujemy to jakoś.
5: No uwaga.
0: Ale jest
3: litera L była.
0: Tak, L jak lampa.
5: Albo jak lalka na przykład no, ostatnio.
0: L jak lalka, L jak lampa. I teraz jest litera L, to już wiecie. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem, a kategoria to...
5: W piekarni.
3: Tomek.
0: Tomek, słuchamy. Raz, dwa,
5: no,
3: Lukrecja.
0: Już ci miałem mówić, że nie udzieliłeś odpowiedzi. Tomek, prezent marzeń jest twój do Oli, nagrody pocieszenia. Dziękujemy wam ślicznie. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Zaraz będzie pytania, gdzie Lukrecja? Gdzie Lukrecja w piekarni?
0: Jest.
5: No jest oczywiście, to słodzik jest przecież.
0: No, można posłodzić
5: sobie. Można posłodzić Lukrecją. No.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Jeszcze do południa nad Białą Podlaską ma się pojawić sporo chmur, ale z godziny na godzinę będzie ich coraz mniej. No i dzięki temu całe popołudnie oraz wieczór zapowiadają się nawet całkiem słoneczne. Na termometrach bialskich dzisiaj do 16 stopni, a w nocy będzie tylko 7. Przyjdą jeszcze spore opady deszczu, tych w Białej spodziewamy się już w piątek. Sobota pochmurna z 15 stopniami, ale w niedzielę ma być bardzo słonecznie i tego dnia najgoręcej w tym tygodniu, bo 19 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Ten rano ogłoszono w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Narkotyki w paczkach z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Mazowiecka KAS przejęła blisko 4 kg marihuany. Zatrzymano 3 mężczyzn. W ich mieszkaniach znaleziono kolejne narkotyki i sprzęt do ich porcjowania. Cała trójka trafiła do aresztu, grozi im do 20 lat więzienia. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka rozbiła Aleksandrę Olinkową 6-0, 6-1.

0: O, zobacz, włączyło nam się samo. A zawsze się trzeba było poczekać trochę. Ale dobra, to znaczy, że 23 września bierzemy cały czas na tapet i cofamy się w czasie, szukamy newsów, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: To sprawdzamy, co tam pisali wtedy. O, i na przykład coś takiego jest. Tysiące kobiet uprawiających najstarszy zawód świata, ciekawe jaki to zawód, wyszły na ulicę Seulu, by wyrazić swój sprzeciw wobec wydanego przez rząd Korei Południowej przepisu zakładającego delegalizację prostytucji. Pisał portal WP 23 września 2011 roku.
0: Jak rząd coś zabiera, to się wychodzi na ulicę. Tak. I protestuje, to tak proste. Jest. A w tym zawodzie to już szczególnie, bo w nim chodzi przecież o to, żeby dawać.

0: Polska też zmieniła się na lepsze, jak wstąpiliśmy do tej Unii Europejskiej, prawda?
1: Na to wygląda. Ostatnio marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, w jakiejś tam konferencji lewicy, wymieniał plusy przystąpienia do Unii Europejskiej. I najpierw jakby opowiadał, jak to było, zanim tej Unii Europejskiej nie było.
2: Pamiętam w Czechach, na granicy czesko-austriackiej, siedziałem w tym maluchu 11 godzin. Nie było Unii Europejskiej. S*** w polu, bo nie było po prostu kibli.
0: No widzicie, przed Unią Europejską byliśmy w polu, przynajmniej pan marszałek był w polu i w tym miejscu proponuję, żeby w tym miejscu postawić panu marszałkowi, nie wiem, jakąś tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu pan marszałek był w polu. Albo na przykład obelisk jakiś można wam postawić.
1: Nie, no to słyszałeś, pan marszałek już tam postawił figurkę z brązu. SK2.

0: Wyobraźcie sobie, ja wam pokażę, gra solówkę w tym utworze. Wygina śmiało ciało, żebyście mieli dobrze w drodze do tej pracy na dziewiątą. Zostało wam 5,5 minuty, tak chciałem powiedzieć.
1: A ja chciałem przypomnieć, że dzisiaj 23 dzień września, więc dzień spadającego liścia.
0: Uważajcie, żeby nie dostać z liścia.
1: Tak jest, a jak wam już liść spadnie, to nadstawcie drugi policzek.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: 16 kresek na bialskich termometrach mamy dzisiaj zawarzyć maksymalnie w najcieplejszym momencie dnia. Pierwsza połowa środy jeszcze dosyć pochmurna, ale potem im bliżej południa, tym powinno być tych obłoków coraz mniej. Dzisiaj bez opadów deszczu, bez silniejszych porywów wiatru. No, w tym tygodniu jeszcze będzie deszczowo, mianowicie w piątek, ale weekend już szykuje się całkiem pogodny i ciepły. 15 stopni w sobotę, 19 w niedzielę.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Zbliża się 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Akcja CBA i zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Agenci zatrzymali Annę P. i Piotra M. Oboje zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych mogło to narazić Skarb Państwa na ponad 8 milionów złotych strat. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To właśnie w miejscowości w tej podstawówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z wrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
13: Naprawdę, w szoku jestem.
14: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
15: On chodzi z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek, i bywał u nas na podwórku.
14: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
16: Ciężki temat.
12: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Dziś rozpoczęła się jesień, zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa. Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, jak spędzać będą jesienne wieczory.
17: Książka, najlepiej Stephena Kinga, ciepły kocyk i herbatka.
18: Spacer z dzieckiem.
19: Jako student, no bardziej w domu przy książkach. Książka, nauka, czasem komputer.
12: A jesień potrwa do 21 grudnia.
20: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, uruchomienie strefy płatnego parkowania i obszaru płatnego parkowania w Białej Podlaskiej musi jeszcze zaczekać, bo przedłuża się postępowanie przetargowe.
21: W toku postępowania uczestniczyły 3 firmy, natomiast jedna z tych firm odwołała się do Krajowej Izby Obrachunkowej.
11: Mówiła Iwona Chryciuk z Bielskiego Ratusza. Wartość tej inwestycji szacowana jest na około 1,5 miliona złotych. Strażacy ochotnicy z Krzewicy na podium wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych. Strażacy zajęli 3. miejsce, a OSP Rogoźnica wywalczyła 2. lokatę w sztafecie.
1: 1,5 minuty po godzinie 9:00. Jaki piękny mamy dziś dzień. Po pierwsze, mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni i to wcale nie oznacza

Demono i statki na niebie, 15,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, witamy, to Radio SK2, to najlepsze polskie hity. Towarzyszymy Wam w pracy, bądź w domu, bądź w podróży, gdziekolwiek jesteście, gramy Wam najlepsze polskie hity. Dzisiaj 23 dzień września, a co to oznacza? Dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień jesieni. Świętujemy pierwszy dzień jesieni i ja specjalnie powiedziałam, że świętujemy, bo my nie możemy być załamani, źli, że lato już minęło. Musimy wyciągać to, co najlepsze. Więc ja o poranku przychodzę do Was z pytaniem, jak ta jesień na Was wpływa? Co Wy w tej jesieni najbardziej lubicie? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości. Mam oczywiście gadżety Radia SK2, na przykład czerwone, piękne kubki, w których jesienna herbatka będzie smakowała idealnie i którymi się z Wami mogę podzielić. To co? Wy piszecie, nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej już teraz. Daria Zawiałow i Artur Rojek z numerem Dziwna. SK2.

0: Ty Love i Irish, tak wam gramy 25 minut. Po godzinie 9 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Wy cały czas możecie pisać, dlaczego i za co lubicie jesień. A ja już teraz przychodzę do was z...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: O właśnie, z wehikuł czasu w Radio SK2 i z numerem, który wielu z was bardzo dobrze zna. Myślę, że wszyscy go znają. Znają zarówno artystę, ale znają też ten numer. Mowa o Krzysztofie Krawczyku. I byle było tak. No bo cofamy się do roku 1976. Właśnie wtedy ukazał się ten numer na płycie Rysunek na szkle. No i rzeczywiście to był taki początek solowej kariery artysty tuż po odejściu z zespołu Trubadurzy. Ta kariera rozpędziła się bardzo, ale to bardzo szybko. A ten numer gra nam w głowach aż do dzisiaj. A także w Radiu SK2. Krzysztof Krawczyk i byle było tak. Już teraz.

0: Baranowski, lubię być z nią. Tak jest, na Radio SK2 lubi być z wami, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że wy również lubicie być z SK2. Już teraz przychodzę do was z nowością, o której opowiem wam już za chwilę trochę więcej. Moi drodzy, mowa o Sanach. Był kapitan, było itp. itd. Przyszedł czas na nowość. Sanach i Cichosza. To jest taki numer, który ma podobno zwiastować początek nowego etapu w twórczości artystki. Czy tak będzie, to się okaże. Ale my już teraz gramy wam najnowszy numer od Sanach. Cichosza w Radiu SK2.
1: SK2.
0: To jeszcze dodam, że w teledysku wystąpił także Maciej Musiał.

0: Jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest nowość na naszej playliście. To jest też propozycja do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Na ten numer również możecie głosować. Ale moi drodzy, ja się was pytam, za co wy lubicie jesień? I uwaga, odezwał się do nas słuchacz Tomek, który aktualnie przebywa na Teneryfie, ale już cieszy się, że do Polski na tę piękną, złotą jesień wraca.
1: Za co lubię jesień? No, ja uwielbiam jesień za kolory, są wspaniałe. Za co jeszcze lubię? Za ciepłą herbatę. Bardzo lubię, jak słyszę deszcz stukający o szybę.
0: No to Tomku, jeżeli ty tak dużo rzeczy lubisz z tej jesieni, to ja ci muszę wręczyć taki kubek, żebyś mógł tą jesienną dobrą herbatkę sobie z niego pić, jak już wrócisz do Polski. A teraz jeszcze korzystaj i się wygrzewaj, bo w Polsce temperatury na pewno niższe niż na Teneryfie.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Bykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Kombi Black and White, tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 9. Swoją drogą dzisiaj pierwszy dzień jesieni, oj ta jesień to ma dużo kolorów, a wy cały czas możecie na Messengerze Radia SK2 pisać o tym, za co lubicie jesień, dlaczego ta jesień jest taka fajna, wyciągnijmy to, co najlepsze właśnie z tej pory roku. A już za chwilę wyciągniemy najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Michał Szczygieł.
1: Reklama.
2: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września. Zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jak na razie bielskie termometry pokazują 13 kresek, ale dzisiaj doczekamy się 16, czyli powinno być trochę cieplej niż wczoraj. Jeszcze przez kilka godzin sporo chmur ma wisieć nad Białą Podlaską, ale dalsza część dnia w prognozach zapowiada się już bardziej słoneczna. No i przede wszystkim dzisiaj nieco silniejsze porywy wiatru do samego końca dnia, przez to temperatura odczuwalna na pewno będzie trochę niższa. W nocy 7 stopni na termometrach, jutro 14 w trakcie dnia, ale dużo słońca za to.
11: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia SK2, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
12: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
11: Przełożone spotkanie szefa MON z sekretarzem obrony USA. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z Pete'em Hegsethem m.in. o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Amerykanie przełożyli rozmowy z powodu wizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki komentuje, niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie.
13: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 25 roku, to znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął. 17 września wszedł w kolejny etap.
11: Mówił prezydent Karol Nawrocki. A Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiban z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
14: Przeprosiny niemałe za zamieszanie związane z tekstem
1: tekstem na temat twojego przyjazdu na zgrupowanie. Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
9: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
11: A jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski pojawi się na boisku, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach.

3 minuty po godzinie 10. My gramy dalej najlepsze polskie hity, ale z racji tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, to pytamy was, co najbardziej w tej jesieni lubicie. Piszcie na Messengerze Radio SK2, wysyłajcie głosówki. Mam kubki, z których bardzo dobrze będzie smakowała jesienna herbatka. Ale zanim te kubki rozdam, no to gram. Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Happy Set, zanim pójdę. 18,5 minuty po godzinie 10 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Pierwszy dzień jesieni, 23 dzień września, środa. Środa to taki mały piątek, pamiętajcie o tym. No i ja pytam was, dlaczego ta jesień jest fajna? Co w tej jesieni najbardziej lubicie? I odezwał się do nas Artur. Halo Arturze.
1: Co ja najbardziej lubię w jesieni? Najbardziej w jesieni lubię zaparzyć sobie ciepłą herbatę z miodem, pomarańczą, limon, goździkami i miodem. Wtedy jest taka pyszna i człowiek już wie, że niedługo nadejdzie okres zimowy.
0: To prawda, Arturze, dziękujemy bardzo. No moi drodzy, jakbyście potrzebowali przepisu na taką idealną jesienną herbatkę, to proszę bardzo, na słuchacza Artura zawsze można liczyć, ale na Radio SK2 też można liczyć, bo żebyś ty miał pić, w czym pić tę herbatę, to my ci dajemy kubek czerwony, piękny, z logiem Radio SK2. Życzymy smacznego i czekamy na zdjęcia tej pięknej herbaty. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A was cały czas pytam i cały czas czekam na wasze wiadomości, co lubicie w jesieni. Pokażmy, że ta jesień nie jest taka zła, jest piękna i nawet deszcz może być przyjemny.

0: Emigranci na falochronie, 20 minut przed godziną 11. O tak będzie brzmiało lepiej, tak pokazują nasze radiowe zegary, ale zanim jeszcze do tej 11 sobie dobijemy, no to gramy najlepsze polskie hity i pytamy was, co najbardziej lubicie w jesieni. Kasia się odezwała, napisała tak. Dla mnie jesień ma wszystkie kolory miłości, bo właśnie jesienią poznałam mojego męża, z którym jestem ponad 20 lat i z dnia na dzień kochamy się coraz mocniej. Uwielbiam długie wspólne wieczory przy świecach z gorącą herbatą. Uwielbiam nasze wypady do lasu na grzyby, potem picie kawy i czyszczenie grzybków, a także robienie przetworów. Oj, Kasiu, myślę, że wiele osób się teraz rozmarzyło i chciałoby, żeby ta jesień wyglądała właśnie tak jak u ciebie.
1: SK 2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Sanach i No Sorry. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 10. 11 zbliża się wielkimi krokami. A jak 11, to najnowsze informacje z kraju i ze świata, a także kolejne najlepsze polskie hity. Jakie, tego na razie zdradzać nie będę, po prostu zostańcie z nami. Albo nie, powiem. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Z numerem później ci opowiem.
1: Reklama.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
12: Spore zachmurzenie nad Białopodlaską będzie utrzymywało się jeszcze mniej więcej do godziny 13. Potem to błękit nieba powinien być częstszym widokiem na naszym niebie. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 16 stopni i na szczęście nie jest to jeszcze maksimum temperatur, które zobaczymy w tym tygodniu. No bo konkretnie w niedzielę będzie to już 18. No ale do tego czasu jeszcze 14 stopni jutro, tyle samo w piątek, w sobotę jeszcze też 14. No i dużo chmur do tego czasu.
0: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Incydent na torach w Wiedlance w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki ułożone na torach. Uszkodzone zostały lokomotywy, ale nikt nie ucierpiał. Pociągi się nie wykoleiły. Ruch kolejowy wstrzymano na kilka godzin, a policja i prokuratura prowadzą śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w komunikacji. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Piotr M. i Anna P. jeszcze dziś mają trafić do rzeszowskiej prokuratury. Oboje byli członkami zarządu spółki Solver, która realizowała dla PFN kampanię Sprawiedliwe Sądy. Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika, a Anna P. pracuje w kancelarii prezydenta.
13: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
0: Mówi Dorota Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotr M. i Anna P. mają zostać wkrótce przesłuchani. Dziś pierwszy dzień jesieni, czas zatem na zmianę codziennych nawyków. Chłodniejsze dni to sygnał, żeby zadbać o odporność, sen i więcej ruchu. Warto też przygotować się na sezon krótszych dni i niższych temperatur.
1: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
14: Miodek, cytrynka.
15: Wyrabiać swoją własną odporność.
16: Dużo witaminek, tak, w postaci owoców, warzyw, a jakaś suplementacja, wiadomo, też dodatkowa, prawda?
17: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
18: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę.
16: Warstwowo, tak.
14: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
0: Nam pomoże oczywiście także każda forma aktywności. Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, przez cały dzień mają dziś trwać prace na ulicy Ceglanej w południowo-zachodniej części miasta. Drogowcy układają tam nowy asfalt na odcinku między Zawilcową a Kalinową. Utrudnienia mogą potrwać do 22. Czasowo ruch może być zamykany, przez co będzie trzeba pojechać objazdem, chociażby ulicą Grzybową. Z kolei obecny etap przebudowy ulicy Janowskiej przeciągnie się jeszcze do końca października. Przypominamy, że zamknięty jest skręt w ulicy Jana III Sobieskiego. Obowiązuje objazd przez Okopową, Terebelską i Jana Kazimierza.
19: 2,5 minuty po godzinie 11. Czy ty, Paulinko, wypiłaś już kawę?
20: Jedną zdążyłam.
19: Ale ty masz tyle pracy, że w sumie kawa nie jest ci potrzebna.
20: Nie, zdecydowanie nie, ale mam nadzieję, że na jeszcze chociaż jedną się dzisiaj załapię.
19: O tak, a jeśli wy jeszcze kawy nie wypiliście, to jest właśnie ten moment, kiedy możecie udać się do tej służbowej, firmowej kuchni i kawę zrobić, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Na dobry początek Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Lizar i ciągle pada w Radio SK2, tak wam gramy 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, to nie jest piosenka prorocza, bo ja sobie patrzę na prognozy pogody na tę jesień i okej, trochę deszczu się pojawi, no ale jak jesień, no to musi trochę popadać. Natomiast moi drodzy, od niedzieli idzie ocieplenie. Od niedzieli, przez najbliższy cały kolejny tydzień będziemy mieć temperatury około 18-20 stopni w wielu częściach Polski i mam nadzieję, że to się nie zmieni. I że to słońce zobaczymy, i że tego deszczu nie będzie, i piosenki tej śpiewać nie będziemy. Już teraz Sarsa i Bronię się w Radiu SK2.

0: że... Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. A już teraz w Radiu SK2 Wehikuł Czasu.
1: SK2 Wehikuł Czasu.
0: Przenosimy się do roku 1988 roku, bo to wtedy niespełna 15-letni Krzysztof Antkowiak wykonał numer Zakazany Owoc na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I ten numer spowodował, że stał się on bardzo popularny. Można powiedzieć, że ta piosenka błyskawicznie wyniosła go na szczyt popularności, no ale też stała się dla niego ogromnym wyzwaniem. Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc już teraz w Radiu SK2.

0: Mija lato choć bez ciebie, ale i tak będzie pięknie. Tak nam właśnie śpiewa Marisa. No i nie możemy się nie zgodzić, bo dzisiaj co prawda pierwszy dzień wiosny, ale my się jesieni, ale my się jesieni absolutnie nie boimy. Na wiosnę czekamy z niecierpliwością i gramy najlepsze polskie hity, które umilają czas niezależnie od tego, jaka jest pora roku, co robicie, gdzie jesteście i która jest godzina. Ja wiem, że czas taki, że jesteście w pracy, większość z was czeka na jakieś spotkanie, odpisuje na maile, ale my gramy tak, żebyście mogli się też trochę zrelaksować. Już za chwilę Piersi i Bałkanica, będzie można potuptać nóżką, ale będzie też Jonatan, PZ i Liwka z numerem Obejmuje noce.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
13: Lidl. To się opłaca.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
16: I po reklamie.

0: tak, to ja mogę kończyć nasze wspólne spotkania. Manam i cykady na cykladach w Radiu SK2 na zakończenie godziny 11. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale spokojnie. Najlepsze polskie hity zostają z wami. Podpowiem, że będzie m.in. Oskar Cyms i Bez końca. I te numery będzie wam grał najprzystojniejszy, najfajniejszy Kamil Kowalski. Zapraszam serdecznie w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia jutro.
1: Reklama.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
12: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.

0: Jutrzejszy dzień będzie trochę chłodniejszy, 14 stopni, ale za to więcej słońca niż dzisiaj.
1: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zaostrzony wyrok dla zabójcy księdza Skłobucka. Tomasz J. spędzi w więzieniu 30 lat. Zdecydował dziś sąd apelacyjny w Katowicach. W pierwszej instancji usłyszał wyrok o 10 lat niższy. Sąd uznał jednak, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Chodzi o sprawę z lutego 2025 roku. Ksiądz Dymek zginął podczas napadu na plebanie. Miał 58 lat. Potwierdziły się ustalenia Radia SK2. Jan Hoffmann zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, to możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffmann.
2: Dzisiaj włożę odpowiednie dokumenty do Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgodnie z procedurą wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
1: A jak zadeklarował Łukasz Gibała, jeśli zostanie prezydentem, zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmana. Po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Polacy przechodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi Piotr Zatchi z Energy Gas Polska.
3: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
4: Kolejka jest długa przez to?
3: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
1: A jazda na gazie po prostu się opłaca, przyznają kierowcy.
5: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km. Na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało.
4: Jak wychodzi? Taniej?
6: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: Podobnie jak w przypadku benzyny, ceny LPG również mogą wzrosnąć. Obecnie za litr autogazu trzeba zapłacić około 3 zł i 8 groszy. Do końca tygodnia ceny mogą wzrosnąć do 3 zł i 21 groszy.
7: SK2 News, Biała Podlaska.
0: I Bartek Ważny, nowe huśtawki, stoły do gry w szachy, hamaki, ławki i betonowy stół do piłkarzyków. To wszystko pojawi się w miejscu rekreacji przy ulicy Wereszki w północnej części Białej Podlaskiej. Ratusz podpisał już umowę w tej sprawie. Ruszyła 6. edycja projektu pod nazwą Przy Rzemiośle o kulturze.
8: Przez cały czas trwania uczą się ginących zawodów, takich jak cukiernik, piekarz oraz kowal.
0: Mówiła Elżbieta Sokołowska z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Łącznie w projekcie bierze udział prawie 40 osób.
9: Mamy niecałe 90 dni, kiedy możemy poczuć się jak bogacze, proszę Państwa. Ale to dlatego, że jest złota jesień, może nie dzisiaj, ale przed nami na pewno. Drzewa już delikatnie zrzucają swoje włosy, bo tak jest, ale wiosną znów je zapuszczą, tak jak teraz chciałbym zapuścić dla Was 10 polskich hitów, też z jesiennym vibe'em po drodze.
7: 10 najlepszych polskich hitów.
10: Jeden po drugim.
9: To takie hity, które lubicie. Na przykład Kuba, który dla Was przygotowuje newsy w SC2. On bardzo lubi ten numer. Powiedział, że to jego ulubiony kombiaków.
11: To prawda.
9: No to jaki jest tytuł?
11: Już Ci nie wybaczę.
9: To bo podchodzi do Ciebie kumpel, mówi, wiesz, Kuba, porysowałem Ci auto. Już Ci nie wybaczę. Kombi w SC2.

0: Testosteron u Kai, ale także u Kamila Nosela cały czas buzuje. On bardzo lubi wkręcać. Ciekawe, czy ktoś po tym telefonie go za coś oskarży w SC2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham?
3: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cyklinera Czesław. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
2: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
3: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. A widzę, tak, że tutaj problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam,
2: Nie został rozwiązany.
3: Co tam się wydarzyło?
2: Tam te pszczoły po prostu mają tego. Tam raz byli panowie, to oni tam zatynkowali.
3: Ale jakby, do was do chaty nie wchodzą.
2: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj.
3: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ule, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
2: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam ten.
3: No to powiedz mi pan, ile masz pan okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
2: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
3: Dobra, to tak, jak panu zależy na czasie. Jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno i tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś się, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem z głowy.
2: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj ustalę też dziewczynę, jak to chcemy być.
3: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam. Tutaj nie ma.
2: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oktami, jak my to widzimy.
3: A to inaczej, jak pan będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
2: Nie, ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno, bo jak mam dwa ule, no to przecież by tam.
3: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
2: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
3: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
2: No nie wiem, właśnie,
3: taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
2: No dobra, ale kościoła tak metrażowo, bo to nie jest.
3: No zajmuje, proszę pana, jakby 80% okna.
2: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
3: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
4: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
2: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
1: Nosel wkręca.
0: Jeżeli chcielibyście, aby do kogoś z waszych znajomych albo do rodzinki bzyknął, czyli zadzwonił Kamil Nosel i zrobił niezłą wkrętę, zgłaszajcie się na sk2.pl, zakładka wygraj, no i tam oczywiście możecie wygrać i wykręcić komuś taki numerek z Noselem w roli głównej.

0: głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie gra melodia.
1: SK2 Biała Podlaska.

0: Kult w ST2 i gdy nie ma dzieci, a skoro już o tym mowa, to teraz dla pewnej dziewczynki brawa. Bo moi drodzy, 6-letnia Chinka Lian Yunshi ustanowiła rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika. Ułożyła kostkę, proszę państwa, w 4,5 sekundy. No to w przyszłości koniecznie musi założyć firmę. Taką od układania kostki brukowej.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
12: I po reklamie.

Biber, Rastatoholik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy klip, Westy 2 również najnowsze wiadomości punktualnie o godzinie 13, a w nich między innymi o takich kombinatorach, krętaczach, którzy to chcą nam niby pomóc w załatwieniu w pewnej sprawy w ZUS-ie, ale okazuje się, że nie za darmo.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
10: Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że dalsza część dnia powinna być bardziej słoneczna niż poranek. Na termometrach co prawda 16 stopni, ale temperatura odczuwalna będzie na pewno niższa do samego końca dnia, a to dlatego, że jeszcze do wieczora spodziewamy się silniejszych porywów wiatru. Jutro będzie trochę więcej słońca, ale za to chłodniej. Zamiast dzisiejszych 16 stopni, jutro zobaczymy maksymalnie 14. W tym tygodniu cieplej zrobi się jeszcze w niedzielę. 18 kresek na termometrach.
11: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
12: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, ale zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej.
11: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa w domu kobiety zabezpieczono dowody.
12: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
11: A przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej, uszkodzono też budynki mieszkalne. W związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia, Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB. Od rana rosyjskie drony atakują także Kijów. Zginęła tam jedna osoba, 8 zostało rannych. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed pośrednikami, którzy oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
1: Przedstawiciele odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów. Dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach.
11: Ostrzega Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Za pomoc przy świadczeniu firmy potrafią pobierać bardzo wysokie kwoty. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie.
7: SK2 News, Biała Podlaska.
10: I Bartek Ważny, jak wyglądało życie poświęcone hodowli koni arabskich? Tego dowiemy się podczas spotkania z Markiem Trelą, wieloletnim prezesem stadniny koni w Janowie Podlaskim.
13: To jest bardzo znana postać w naszym regionie. Przede wszystkim chcemy zapytać, co kryje się za sukcesami stadniny koni w Janowie Podlaskim.
10: Mówiła Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Spotkanie 6 października. Usłyszymy utwory, które pokochała bielska publiczność. To z kolei podczas jubileuszowego koncertu zespołu wokalnego Chwilka. Wydarzenie 26 września w auli AWF-u.
0: Jesień oficjalnie już rozgościła nam się w kalendarzu. Czas w takim razie zakasać rękawy i zabrać się, kochani, za kiszenie kapusty. My bardzo lubimy z Kubą kiszoną kapustę.
10: Oj, tak.
0: Kiszonki to jest samo zdrowie, witaminka C, to jest odporność.
10: Taka sam raz na jesień.
0: Naturalna ochrona przed tymi wszystkimi wirusami, tymi paskustwami, które już zaczynają latać w powietrzu. A co jeszcze robi fajnie człowiekowi jesienią? No, jak kapustę kiszymy, to tutaj świeże polskie hity.

0: Mrozu, Artur Gadowski, Roxana Węgiel, Vixen na samym początku, nie robimy kwaśnych min.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Artur Gadowski i szczęśliwego Nowego Jorku w SC2, a nagłówki z pierwszych stron nowojorskich gazet tutaj czytam. O tym dziś będą też mówić w dziennikach telewizyjnych wieczorem, na pewno u nas. Amerykańska stała baza wojskowa, tylko kwestią czasu. Stała baza wojskowa USA&A w Polsce coraz bliżej. Ale jak blisko? Kiedy powstanie? Otwarcie ma być w ciągu tak 2 lat, za to już dzisiaj, jesienią, nie amerykańską, ale w Polsce zupełnie inną bazę otwieramy.
1: Baza wirusów została zaktualizowana.
2: SK2.
0: W bazie muzycznej Daria Zawiałow, Jeszcze mrozu, a to już Roxy Węgiel w SC2.

0: A kto chce do wehikułu czasu w SK2, zapraszam serdecznie do środeczka.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już w naszym wehikule czasu puszczam wam w naszym odtwarzaczu zabytkowym utwór, z którym wiąże się bardzo wiele ciekawych, zakulisowych historii. Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami. To jest kawałek, który ma prawie 50 lat, a historia ciekawa z nim taka jedna, że przekupstwo w telewizji tutaj było i wchodziło w grę. Zbigniew Hołdys, wtedy akurat kojarzony z rockowym brzmieniem i zespołem Perfect, bo chłopaki zaczynali występować. No Zbyszek nie chciał śpiewać w tej piosence. Uważał, że on tak nie potrafi, on jest rockmanem, a to trzeba tak ładnie, grzecznie zaśpiewać. No i wstydził się też w takim popowym repertuarze, jak on przecież twardo i ostro na rockowo śpiewa. Anna Jantar była jednak nieugięta i przekupiła Zbyszka. Powiedziała mu, że jeżeli on nagra z nią ten utwór, to ona załatwi Perfectowi występ w telewizji.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I Anna Jantar miała wtyki w telewizji. Tak też się stało. Perfect wystąpił i do tego jeszcze zabierała chłopaków, żeby jej grali na koncertach w całej Polsce, a także i dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Anna Jantar, Zbyszek Hołdys, kobieta, która ma rację zawsze. Byłaś.

0: pierwszy dzień jesieni nie mogłem wam tego nie zagrać. Pierwszego miejsca gorącej polskiej dwudziestki, czyli Mira Fiori Artura Rojka w SC2. Jeżeli nie chcecie, aby ten kawałek spadł z pierwszego miejsca jak liść na ziemię, to go otulcie swoim ciepłym jak sweterek głosem na sk2.pl.
1: SK2.
0: Zróbcie to. Tak, tak, tak, zróbcie. Choć chłopaki Still Love już za chwilę będą śpiewać nie, nie, nie.
1: Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Czas poznać Omodej Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: Poranek z chłodem, wieczór z kocykiem, czas takich krótszych dni się zaczyna, ale i dłuższych wieczorów, podczas których również potrafimy w ST2 odpowiednimi polskimi hitami zrobić klimat. Takim jak ten, Bajm, dwa serca i dwa smutki. A za 4 minuty, czyli 2x2, punktualnie 14 i najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
15: Hot doga poproszę.
14: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Tutaj widać dużo słońca do samego końca dnia, na termometrach do 16 stopni, ale cały czas jeszcze musimy uważać na silniejsze podmuchy wiatru, to szczególnie w kontekście spacerów z małymi pieskami. Jutro 14 kresek na bialskich termometrach i trochę więcej słońca niż dzisiaj, ale już do soboty włącznie będzie bardzo pochmurnie. Za to w niedzielę temperatury podskoczą do 18 stopni i będzie bardzo słonecznie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Poderwano myśliwce, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Do zdarzenia doszło na północ od Braniewa. Śmigłowiec Mi-8 sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej wykonywał lot z obwodu królewieckiego. W polskiej przestrzeni powietrznej przebywał przez 42 sekundy. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni.
6: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. W pełni świadoma śmierci.
1: Zaznaczał sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
15: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski. Moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo.
1: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. A przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanie. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Aplikacja pozwala jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
23: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
1: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.
25: SK2 News Biała Podlaska.
0: I Bartek Ważny, Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro w Białej Podlaskiej rozpoczęło nabór osób zainteresowanych darmowymi usługami specjalistycznymi opieki długoterminowej. Mówi Edyta Hornowska-Aktepe, dyrektorka placówki.
26: Do projektu przyjmiemy 30 osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 20 opiekunów faktycznych, czyli najczęściej są to członkowie rodziny.
0: Po skompletowaniu zainteresowanych opieka będzie uruchomiona z początkiem nowego roku. W ten weekend w Białej Podlaskiej odbędzie się Jarmark Michałowy. Wpadać możecie na Plac Wolności.
27: Jest środa, jest obiad, jest jesień, czego chcieć więcej. Kuba, co tam jadłeś?
28: Co jadłem dobrego?
27: Dobrego, bo pachnie, no.
28: Sałatkę jadłem z zeszłego sezonu, słuchaj.
27: O, czyli była robiona, rozumiem, jeszcze latem.
28: Tak, jeszcze latem.
27: Bo dzisiaj jesień.
28: Jakoś,
27: co tam?
28: Jakoś wczoraj wieczorem.
27: Co w tej sałatce miałeś dobrego?
28: A co
27: bo już
28: było?
27: Zjedzona, więc co było?
28: A warzywka, fasolka, inne takie.
27: Czyli taka sałatka, nazwijmy ją, było lato, lata nie ma, ale ta sałatka wciąż trzyma.
29: 10 hitów.
30: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
27: Życzymy wam w Esce 2 smacznego, a teraz ślub, a na ślubie może taki krem, panna młoda w kaloszach, Monika Brodka?
31: Że

0: Lady Punk, stacja Warszawa w SC2. Gramy tylko 100% polskiej muzyki, za to 40% przysłowiowe pół litra ma kosztować 40 zł. Czytam właśnie w kolorowej prasie, rząd kombinuje przy podwyżkach cen wódki.
1: SK2.
0: Patrząc na ceny benzyny, już jesteśmy przyzwyczajeni do drogiego tankowania.

0: No dzisiaj to będzie miał na pewno nieprzespaną noc. Ryszard Sygitowicz na gitarze, w SC2 też Grzegorz Markowski, którego słyszycie, i dzisiaj pan Grzegorz ma urodziny. Legendarny wokalista Perfektu kończy 73 lata i świętuje w Hiszpanii. Panie Grzegorzu, zdrowia, radości, samych słonecznych lat życia dla naszego niepokonanego torreadora.
1: SK2. Reklama.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czas poznać Omodej Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
22: Jeszcze do godziny 22 mają potrwać dzisiejsze prace drogowców na ulicy Ceglanej w południowo-zachodniej części miasta. Chodzi o odcinek od Zawilcowej do Mekalinowej, gdzie kładziony jest asfalt. Trzeba wybierać objazdy, chociażby ulicą Grzybową. A jeżeli chodzi o prognozy pogody, do końca dnia powinno być słonecznie w Białej Podlaskiej. Na termometrach dzisiaj do 16 stopni, w nocy będzie tylko 7. Jutro trochę więcej słońca, ale chłodniej, 14 kresek co najwyżej.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
0: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Przed południem śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
1: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem Królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
0: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Prewencyjnie poderwano polskie myśliwce. Dziś w szkole bez lekcji. Wójt gminy Turośl chce, żeby we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach, niedaleko Łomży.
20: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
0: Mówi wójt gminy Turośl Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki oraz rodzice. 100 strażaków w akcji, czyli wielkie ćwiczenia w Bogumiłowie, niedaleko Bełchatowa. Służby ratunkowe trenowały działania na wypadek pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty.
23: Na odbiorze 409-77. Pożar budynku warsztatu. Rozpoczynamy ćwiczenia.
24: Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. To jest zakład specyficzny z zagrożeniami występującymi na terenie tego zakładu.
25: Nie ma wiele takich zakładów w kraju.
24: To jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników, gdy dojdzie do jakiegoś działania na terenie tego zakładu, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
0: A ćwiczeniom przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
17: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Bartek Ważny, Bielski Ratusz zachęca do korzystania z funkcji Zgłoś Problem na stronie miasta. Wśród najnowszych problemów jeszcze w fazie weryfikacji znajdziemy brak pełnego oznakowania na zjeździe z ulicy Janowskiej na obwodnicę Białej Podlaskiej, niebezpieczne zachowanie kierowców na skrzyżowaniu Sosnowej oraz Żwirki i Wigury, czy niedziałające latarnie na ulicy Zawilcowej. Podinspektor Wojciech Lesiuk z Bielskiej Komendy zwyciężył w konkursie dla rzeczników dyscyplinarnych. Policjant z Białej Podlaskiej okazał się najlepszy w całym województwie. Teraz będzie reprezentował Policję Lubelską w ogólnopolskim finale.
26: Dzisiaj twoje święto, wiem, że świętujesz.
0: Jeszcze jak.
26: No, a jakie to święto, powiedzmy?
0: No pierwszy dzień jesieni.
26: No i nasza tutaj
0: oczywiście
26: radiowa główna jesieniara, czyli Jakub Konieczkowicz, ma dzisiaj swoje święto, więc jeżeli lubicie jesień tak jak Jakub, to przypominam, dzisiaj rozpoczynamy to święto.
0: Rośniemy w siłę, jesieniary.
26: Dokładnie tak. Antonina Van Dessel, dzień dobry i zaczynamy nasze spotkanie.

Depresy, bo ja cię kocham. I teraz o miłości będzie, ale o miłości pająków. Bo mam coś, co idealnie pasuje do jesieni, no bo w końcu dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Okazuje się, słuchajcie, że nie tylko my zaczynamy jesienią szukać ciepłego kąta. Jesienią pająki robią sobie większy ruch po naszych mieszkaniach, ale spokojnie, nie dlatego, że nagle odkryły, że mamy ogrzewanie. Pająki mają wtedy po prostu sezon godowy, więc panowie ruszają w teren w poszukiwaniu partnerek. Czyli jeżeli ostatnio widzicie pająka spacerującego po ścianie, no to on nie przyszedł was przestraszyć, więc może tym kapciem od razu go nie zabijajcie, bo on po prostu jest na randce. I zdecydowanie ma bardziej ambitny plan na jesień, no niż my.

0: Budka Suflera, Twoje Radio, a już teraz u nas skrót najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz w naszym radiu w SC2.
1: Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z problemami. Chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia. Z kolei zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. W poniedziałek Rada Społeczna Szpitala, dyrekcja ma na niej przedstawić częściowy program naprawczy. Już w piątek półfinały Mistrzostw Europy Siatkarzy. Polska już czeka na swojego rywala. Będzie nim zwycięzca dzisiejszego ćwierćfinału Belgia kontra Słowenia. Spotkanie rozpoczyna się o 16.00.

0: Ale widzicie, my tu robimy wam takie niespodzianki. Sami i lato 2000, a dzisiaj pierwszy dzień jesieni. No ale dodatkowo oprócz tego mamy jednocześnie dzień spadającego liścia. Czyli liście mają dzisiaj swoje święto i świętują dokładnie tak, jak potrafią, czyli spadając. I trochę im zazdroszczę, bo wyobraźcie sobie mieć taki poziom luzu. Całe lato stoisz na drzewie, a we wrześniu po prostu mówisz: dobra, ja wysiadam. No i sobie lecisz. A człowiek nawet jak ma ochotę gdzieś odlecieć, no to jeszcze musi odpisać na wiadomości na przykład, albo posłuchać szefa, co tam mówi.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: A co tam pani Cylinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Tak ładnie na kilka chwil przed godziną 16 zaśpiewała nam Edyta Bartosiewicz numer Tatuaż. Po 16 też będą bardzo ładnie śpiewać i na pewno w 100% po polsku, to wam gwarantuję. Na początek Wilki, Baim, Tap i Sand and Grace, więc zapowiada się bardzo dobrze. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za moment.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jeszcze do końca października ma potrwać bieżący etap pracy na ulicy Janowskiej. Pamiętajcie, że zamknięty dla ruchu jest wjazd z ulicy Janowskiej do ulicy Jana III Sobieskiego. Na czas prowadzonych robót został wytyczony objazd. Mapę dokładną znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Biała Podlaska. A na termometrach dzisiaj do 16 kresek. Do końca dnia powinno być słonecznie. W nocy tylko 7 na termometrach. Jutro 14 kresek i trochę więcej słońca.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent.
12: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego podjąć pracy.
11: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzani nie przyznali się do winy, pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. A w tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełnienia obowiązków przez urzędników, ale także nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne.
13: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia.
11: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, to najpewniej był to wybryk chuligański. Dadzą poczucie komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
14: Utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
15: Taka czapka z długimi końcami, uszami, która się zawiązuje na środku czoła. Kwiatki wyszły, różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa.
11: A turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
10: I Bartek Ważny, jeszcze do późnego wieczora mają potrwać prace drogowe na ulicy Ceglanej w południowo-zachodniej części miasta. Drogowcy układają tam nowy asfalt na odcinku między Zawilcową a Kalinową. Utrudnienia mają potrwać do 22. Czasowo ruch może być zamykany, przez co będzie trzeba pojechać objazdem, chociażby ulicą Grzybową. Z kolei obecny etap przebudowy ulicy Janowskiej przeciągnie się jeszcze do końca października. Przypomnijmy, zamknięty jest tam skręt w ulicy Jana III Sobieskiego. Obowiązuje objazd przez Okopową, Terebelską i Jana Kazimierza.
0: Och, godzina 16, ja się zawiesiłam totalnie przez tę jesień to wszystko, wiesz?
11: Już zwolniłaś razem z pogodą?
0: Ja już w sen zimowy, ja już w zimę, już przeskoczyłam jesień, w sen zimowy zapadam, także trzeba będzie, tu musisz jakieś budzenie zastosować, dobrze? Umawiamy się, tak? Że jakimś dzwonkiem albo garnkiem tak du-du-du-du-du-du i będę wstawać.
11: Coś wymyślę.
0: Dzień dobry, Antonina Van Dessel. Po 16 witam was serdecznie i jeżeli wracacie z pracy i stoicie w korkach, no to będę wam towarzyszyła ja i najlepsze polskie hity, bo SK2 to jedyna polska stacja. 100% polskiej muzyki gramy.
16: 100% polskich hitów.
0: Polska, w sensie, że tylko polska muzyka, no nie? A teraz wilki na zawsze i na wieczność. A propos tej dobrej muzyki.

0: To był Dub i Sand and Grace i Dach, a już za moment u nas Jarząbek i jego prawdy. Zobaczmy, co przygotował dla nas tym razem.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy pytanie, a co z moją emeryturą albo zasiłkiem, jak dojdzie do wojny? No i trudno się dziwić, dla 8 milionów emerytów i rencistów w Polsce to główne źródło utrzymania. Eksperci uspokajają jednak, system jest przygotowany na kryzys. Ja przypomnę ciekawostkę, nawet podczas II wojny światowej ZUS działał i wypłacał świadczenia, wtedy jednak pod okupacją, ale jednak. Podobnie dzisiaj na Ukrainie seniorzy nadal dostają swoje pieniądze, choćby przez pocztę czy autoryzowane banki. Jak to wygląda u nas? ZUS ma specjalne procedury awaryjne, aby w pierwszym półroczu tego roku wpłynęło do niego prawie 190 miliardów złotych składek. Prezes zapewnia, świadczenia są bezpieczne nawet przy blackoutie. Są zabezpieczenia techniczne, które mają utrzymać ciągłość pracy. Oczywiście w razie dużego kryzysu mogą pojawić się chwilowe trudności, ale całkowite wstrzymanie wypłat jest bardzo mało prawdopodobne, więc spokojnie, jeśli ktoś w Polsce ma naprawdę pewny przelew, to jest to właśnie przelew z ZUS-u. Choć wiadomo, przychodzi zawsze, tylko szkoda, że nigdy nie większy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Tak ładnie zagraliśmy Wam Natalię Zastępę. Wracam do siebie, a już teraz Jakub Konieczkowicz i skrót najświeższych informacji z dnia.
1: 20 lat więzienia za śmiertelne pobicie. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Łodzi wobec Kamila K. 29-latek w czerwcu ubiegłego roku skatował przypadkowego mężczyznę. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu. Zdaniem rzeczniczki widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112, a także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.

0: Ale ta kobieta ma głos. Edyta Górniak, to nie ja. No naprawdę, tego się przyjemnie bardzo słucha. A teraz będzie life story. Słuchajcie, właśnie odkryłam coś, co prawdopodobnie każdy kierowca wie od momentu odebrania prawa jazdy, tylko chyba nie ja. Taka mała strzałka na wyświetlaczu przy znaczku dystrybutora pokazuje, po której stronie mamy wlew paliwa. Dla mnie to jest totalna nowość. Ja przez lata podjeżdżałam na stację, wysiadałam, patrzyłam na samochód, jak na zagadkę logiczną, no i dopiero wtedy próbowałam ustalić, z której strony ten samochód chce być tankowany, no bo wiecie, uznawałam, że to się może chyba zmieniać. I ile razy nie podjechałam idealnie? Oczywiście kilka albo kilkanaście, ale myślałam, że to po prostu jest część procesu. No i teraz najlepsze. Samochód od lat pokazuje mi strzałką, gdzie ja mam tankować, no a ja potrzebowałam ponad 10 lat prawa jazdy, żeby to zrozumieć. Więc świadomość kierowcy jeszcze w produkcji. A jeżeli nie wiedzieliście tego tak jak ja, no to witam w klubie, jesteśmy w tym razem.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
15: A w Brikomanie sprawdzałeś?
14: No nie, ale...
15: Ale co?
14: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
15: A to zobacz ten.
14: No rzeczywiście.
16: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
21: Czas poznać Omodej Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: I po reklamie.

0: Taki super numer na kilka chwil przed godziną 17. Natalia Nykiel, Bądź Duży. Po 17 muzycznie na start Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Szymon Wydra z Carpe Diem. Ale oprócz tego po 17 porozmawiamy sobie o kasztanach, no bo w końcu pierwszy dzień jesieni zobowiązuje. No to co? Słyszymy się za moment.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światło do play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Z prognoz dla Białej Podlaskiej wynika, że do końca dnia powinno być całkiem słonecznie. Na termometrach dzisiaj mamy 16 stopni, ale ta temperatura powoli będzie już spadać. No i w nocy będzie tylko 7 kresek. Dalej w tym tygodniu już nieco więcej chmur, począwszy od piątku. Sobota też bardzo pochmurna, ale już w niedzielę zapowiada się bardzo słoneczny i ciepły dzień. O dziwo, do 18 kresek tego dnia, ale jeszcze do tego czasu od jutra około 14 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu królewieckiego. Został zauważony na radarach. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Nie zauważyli go piloci myśliwców wysłanych na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
19: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
18: Mówi Jacek Goryszewski. Kowalewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne. Przypomnijmy, dziś przed południem rosyjski śmigłowiec przekroczył granicę z Polską. Przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Po interwencji polskiego dowództwa Rosjanie wycofali maszynę. Teraz wiadomości z dróg. Wypadek na A1. Dwie osoby są poszkodowane. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowa w kierunku Łodzi. Zablokowane są dwa pasy.
15: 20-letni kierujący Fiatem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu ciężarowego. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a Fiat przewrócił się na bok.
18: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu pracują służby, trwa usuwanie skutków wypadku. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi Piotr Zatchi z Energy Gas Polska.
20: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
18: A czy jeżdżąc na gaz czuć różnicę w portfelu? Kierowców zapytał Jakub Krzyżak.
21: Wczoraj na stacji jechałem i kosztował litr diesla 9,35 zł.
22: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
21: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
18: A dodajmy, według analiz cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3,21 zł. Benzyna natomiast w tym tygodniu może osiągnąć 8,10 zł za litr, diesel nawet 9,30.
23: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Bartek Ważny, nowe atrakcje pojawią się w miejscu rekreacji przy ulicy Wereszki w północnej części Białej Podlaskiej. Będą to nowe huśtawki, stoły do gry w szachy, hamaki, ławki i betonowy stół do piłkarzyków. Ratusz podpisał już umowę w tej sprawie. Ruszyła 6. edycja projektu pod nazwą Przy Rzemiośle o kulturze. Bierze w nim udział prawie 40 osób.
24: Przez cały czas trwania uczą się ginących zawodów, takich jak cukiernik, piekarz oraz kowal.
17: Mówiła Elżbieta Sokołowska z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.
25: W tej godzinie będzie bardzo jesiennie i proponuję ci, żebyś słuchał, bo będzie o... Kto to taki?
18: O jesieni? Jak jesiennie?
25: Kto to taki? Kaszta?
18: Jaki?
25: Bardzo
18: faktycznie,
25: dobrze. Będzie...
18: Ojejku, zapomniałem,
25: małą
18: że kasztaniaki.
25: Także w tej godzinie o kasztanach Antonina van Dessel i nasz niezły kasztan, który też za godzinę się pojawi. A my muzycznie zaczynamy z Darią Zawiałow. Z tobą na chacie.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Małgorzata Ostrowska, Meluzyna. Małgorzata Ostrowska w tym roku na Top of the Top Sopot Festival, Top Trendy, śpiewała Meluzynę. Jak ona wyglądała? No naprawdę, wielkie wow i jaki kawał głosu. Super. Ale ja teraz nie o tym, to taka wiecie, tylko było takie wspominki tego festiwalu, a ja o kasztanach wam będę mówiła, no bo obiecałam, no bo sezon na kasztany trwa i właśnie dowiedziałam się, że oprócz robienia z nich ludzików, istnieją jeszcze kasztaniaki. I ja wiem, że to kasztaniaki potocznie to są te ludziki, ale to są ludzie, którzy mają chyba więcej pomysłów niż kasztany przez całe dzieciństwo. No a podobno z kasztana też można zrobić taką wróżbę. Można go nosić w kieszeni, no bo według ludowych przekonań ma przyciągać drogie panie mężczyzn. No i teraz już rozumiem, dlaczego jesienią tyle osób schyla się po kasztany, szczególnie kobiet. Czyli mamy prosty wybór. Zbierasz kasztany, robisz ludzika. Zbierasz dużo kasztanów, może robisz z siebie magnes na faceta. No, jesień jednak potrafi bardzo, bardzo zaskoczyć, co?

Krzysztof Krawczyk, to wszystko sprawił grzech w Radiu SK2. Podobno psycholodzy zauważyli, że osoby z wysokim IQ częściej wybierają 3 konkretne kolory. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy ja właśnie za moment odkryję, że jestem geniuszem, czy jednak całe życie źle dobierałam ubrania? No zobaczymy. Według tego zestawienia chodzi o po pierwsze granat, nie mam go dzisiaj na sobie, po drugie szarość, też nie. I po trzecie zieleń, no też nie. Czyli jak właśnie spojrzeliście na siebie i macie coś w którymś z tych kolorów, no to gratuluję, bo być może właśnie awansowaliście intelektualnie. Ale jeżeli nie macie żadnego, no to też mam tutaj coś. Spokojnie, może po prostu nasze w sumie IQ jest tak wysokie, że nie daje się zamknąć w tych 3 kolorach. No i to wiele wyjaśnia, co?

0: To była Sanach i Cichosza w Radiu SK2. A jeżeli ten numer podoba Wam się, to jest najnowsza Sanach, już taka zapowiedź trochę innej, a jednak tej samej, więc wiecie, tutaj taka dwojaka, dwa wilki w niej siedzą. Jeżeli Wam się Sanach spodobała, numer Cichosza, to zapraszam Was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że tam głosowanie, Wasze głosy mają znaczenie i to Wy wybieracie numer jeden, co będzie w piątkowym notowaniu numerem 1 zależy tylko i wyłącznie od Was. No a Sanach widzę, że na razie niziutko, więc może ona jej pomóc i głosować, jeżeli lubicie ten numer. Więc ja serdecznie zapraszam na notowanie w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. A muzycznie za moment Virgin i Szansa. No to właśnie Szansę dajmy Sanach.
1: SK2. Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

0: Dirty Love Book, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. I po godzinie 18 zostawiam Was w bardzo dobrych rękach Łukasza Zduńczyka. On przejmuje antenę i ma dla Was solidną porcję najlepszych polskich hitów. I widzę, że i Oskar Cymes będzie, i Dawid Podsiadło, i nawet Lady Punk, także koniecznie z nim zostańcie. Ja powoli uciekam świętować pierwszy dzień jesieni, jak na prawdziwą jesieniarę przystało. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam środowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro o 15. Pa!
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała dwa zarzuty. To po przeszukaniu jej mieszkania.
8: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu z udziałem kobiety. Naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
7: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Dodajmy, w tej samej prokuraturze wszczęto śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. Rosja i Ukraina są zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni najbliższe kilka dni.
9: Kultowe polskie hity, najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i premiery, których jeszcze nie słyszeliście, to dla was mam dzisiaj wieczorem w Radiu SK2, bo my gramy 100% polskich hitów. Już za chwilę SK2 jako pierwsza stacja radiowa w Polsce zagra nowy numer Roxy Węgiel. Powiem tylko tyle, zrobi nam się naprawdę bardzo fajny jesienny klimat. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Kombi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla Was najlepsze polskie nowości. Dlatego już teraz gramy premierowo nowy numer Roxy Węgiel, która jest teraz w USA, tam tworzy nową muzykę, współpracuje ze znanymi producentami i ma dla nas kawałek idealny na pierwszy dzień jesieni. Roxy przyznała, że ona jest jesieniarą, czyli pewnie ma dyniowy wystrój w domu i pewnie teraz to chodzi na dyniowe latte do nowojorskich kawiarni. Jeśli Was też już złapał taki jesienny klimat, to ten numer jest właśnie dla Was. Gramy Roxy Węgiel, jesień trwa bez końca, premierowo na antenie Radia SK2.

Ewa Farna w Radiu SK2. Piątek coraz bliżej, no i coraz bliżej nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Dlatego codziennie wieczorami w Radiu SK2 gram wam najlepsze nowości, które cały czas czekają na wasze głosy w propozycjach do waszej listy hitów. No i teraz mam Michała Szpaka, który ostatnio przyszedł do nas z nowym numerem. Michał zdradził, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i o tym też jest ten numer. A tak poza tym, ten kawałek zapowiada nadchodzący film Syrenka Picassa. Michał Szpak i Kochanie, już teraz w Radiu SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Elektryczne gitary w Radiu SK2. My w tym waszym mieście gramy 100% polskich hitów. No i powoli wchodzimy w ten piękny jesienny klimat. U nas jest złota polska jesień, jakby co. I za chwilę gram wam bardzo wrześniowy hit. Nowość od Kuby i Kuby. Panowie nagrali numer Chłopaki. I jak sami powiedzieli w naszym studiu, ten numer pachnie jak taki wrześniowy poranek, słoneczny poranek, kiedy jeszcze mgły nie opadły i czuć taką wilgoć w powietrzu. Kojarzycie na pewno. To właśnie to możemy sobie wyobrażać, słuchając tego numeru. Chłopaki, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brikomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
1: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i gościmy najlepszych polskich artystów. Dlatego już jutro polecam wam słuchać SK2 po godzinie 15, bo naszym gościem będzie Mrozu. Na pewno kojarzycie wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. To numer ze świeżo wydanej płyty Mroza, o której na pewno nam trochę opowie.
1: Reklama.
2: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Perzanowski, zapraszam. Przed nami wydarzenie skierowane do osób związanych ze szkoleniem pływaków. W Białej Podlaskiej odbędą się drugie warsztaty trenerów i instruktorów pływania województwa lubelskiego. Uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę, wymienić się doświadczeniami oraz porozmawiać o nowoczesnych metodach treningowych. Warsztaty zaplanowano na 25 i 26 września. Wydarzenie odbędzie się w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Rejestracja uczestników w piątek od godziny 9:30.
0: I jak co wieczór w Radiu SK2 mam dla was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i w tej godzinie będzie też kolejna premiera, numer którego jeszcze nie słyszeliście. Bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Sochacka nagrała wspólny numer z Cortezem i ja wam ten numer zagram. Łukasz Zduńczyk, cześć!

PIN na antenie Radia SK2, a teraz idziemy na parapetówkę do małego mieszkania. To co, że jest środek tygodnia, zawsze fajnie do kogoś wpaść i narobić trochę bałaganu, prawda? Na 30 metrów kwadratowych już teraz zaprasza nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, jak pomieścić uczucia dwóch osób na jednej małej przestrzeni. Da się. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na antenie Radia SK2. Na

0: To ja, SK2 się nazywam i gram 100% polskich hitów. Za nami łzy, a przed nami kolejna premiera dzisiejszego wieczoru. SK2 odkrywa dla was najlepsze polskie nowości. Kaśka Sochacka i Cortez połączyli siły. Wspólnie nagrali numer do filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin 11 listopada. To historia uczucia, które przetrwało próbę czasu. I właśnie o tym też jest ten numer. Kaśka Sochacka napisała słowa, a Cortez zrobił do tego muzykę. No i wyszedł ten numer, który już teraz gra na antenie Radia SK2. Jak my, premierowo.
1: Co

0: ONA w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie będzie jeszcze powiew lata, bo zagram wam wakacyjny hicior od Marisy. Będzie pięknie po krótkiej przerwie. Ten numer czeka na wasze głosy w gorącej polskiej 20. Jest aktualnie na miejscu 14, ale może być wyżej. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2, a po godzinie 20 będzie jeszcze jeden kultowy polski hit Łatwopalni od Maryli Rodowicz. Słuchajcie, królowa polskiej muzyki cały czas jest w formie, koncertuje i zapowiedziała trasę koncertową. W przyszłym roku ruszy w halowe tournée po Polsce i mówi, że to będzie największe widowisko w jej dotychczasowej karierze i zaprosiła też gości. Na trasie pojawi się m.in. Julia Wieniawa.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Michał Perzanowski, zapraszam. Miłośnicy motoryzacji mogą już szykować się na kolejne spotkania bialskich klasyków. Na miejscu będzie można zobaczyć zabytkowe i klasyczne samochody, porozmawiać z ich właścicielami oraz wymienić się motoryzacyjnymi doświadczeniami. To propozycja nie tylko dla fanów starszych aut, ale również dla całych rodzin i wszystkich zainteresowanych motoryzacją. Bialskie klasyki odbędą się już w piątek o godzinie 18 na parkingu przy dawnym domu Strażaka przy ulicy Janowskiej w Białej Podlaskiej.
0: Już mniej niż połowa tygodnia nam została, słuchajcie. Teraz już jedziemy z górki w kierunku piątku i nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie, jak zawsze, będzie sporo nowości prosto z waszej listy hitów, między innymi kawałek, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

NA. To jest SK2, tutaj macie 100% polskiej muzyki i z nami odkrywacie nowe polskie gwiazdy. A z nimi naprawdę warto się zapoznać, bo robią świetną robotę. To zespół Motyle, ekipa z Wrocławia, która regularnie słucha radia SK2. Często się chwalą na Instagramie, że ich kawałek jest na naszej antenie i proszą fanów o głosy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a zespół Motyle pozdrawiamy. Bliżej podejdź tak, już teraz.

To jest Radio SK 2, mamy dla was różne muzyczne pokolenia. Grzegorz Chyży za nami, a przed nami 14-letni talent to Wiktor Sass, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Poleci na Maltę z hitem Gravity i co ciekawe, za ten numer odpowiada Trips i Lanberry, czyli duet, który znacie z hitu Dzięki, że jesteś. I co ciekawe, Lanberry w 2018 roku pomogła stworzyć hit Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor i one Eurowizję Junior wygrały. Także to bardzo dobrze wróży dla Wiktora Sassa. Gravity, już teraz w SC2.

0: Kobra Nocka w Radiu SK2, a za chwilę zagram wam no chyba najbardziej polski z polskich hitów, bo to będzie numer, w którym każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo jest po prostu o nas, o wychowanych w Polsce BRO i wychowany w Polsce, aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Anna Maria Jopek. To jest Radio SK2, czyli wasze centrum polskiej muzyki. My nie tylko gramy polskie hity, ale też gościmy polskich artystów. Już jutro ważny gość do nas przyjdzie. Słuchajcie SK2 po godzinie 15, bo do naszego studia wpadnie Mrozum, który niedawno, przypomnę, wydał nową płytę, a niebawem, już 2 października, rusza w trasę koncertową.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Michał Peszanowski, zapraszam. Przed nami Jarmark Michałowy, czyli jedno z wydarzeń towarzyszących obchodom Dnia Patrona Białej Podlaskiej. Na mieszkańców będą czekać stoiska z rękodziełem i regionalnymi produktami, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Nie zapragnie również muzyki i wspólnej zabawy. Jarmark Michałowy odbędzie się w najbliższy weekend w centrum Białej Podlaskiej na Placu Wolności. Start od godziny 10.
1: Magazyn lokalny.
3: Michał Parzanowski, zapraszam. Od lipca tego roku mieszkańcy gminy i miasta Piszczac mają do dyspozycji nowoczesny żłobek. Inwestycja kosztowała 4 700 000 zł, z czego 2,5 miliona pochodziło z Polskiego Ładu. Podczas otwarcia placówki obecny był Arek Michlewicz, który rozmawiał m.in. z Kamilem Korzuchowskim, burmistrzem Piszczaca.
4: Długo wyczekiwana inwestycja, to chyba jesteście bardzo zadowoleni.
5: Tak, bardzo to jest dobre słowo, nawet bardzo, bardzo, ponieważ no, inwestycja powstawała od podstaw, tutaj gdzie się znajdujemy w tej chwili to były ogródki działkowe mieszkańców bloków. Ogródki musieliśmy przenieść, ponieważ jest to działka gminna, jedyna taka działka, która nadawała się do tego, do takiej budowy. No jest stanowiona też taki, powiedzmy, kompleks szkolno-sportowy, ponieważ obok jest i przedszkole, i szkoła podstawowa, i kompleks boisk, i orlik, także no myślę, że takie fajne miejsce. Natomiast rodziło się to wszystko w bólach. Pierwsze pieniądze były z Polskiego Ładu na sam budynek, później kolejne pieniądze na funkcjonowanie, na wyposażenie przede wszystkim z programu Maluch Plus. Łącznie była to kwota 4 700 000 zł, z czego ponad 2,5 miliona to były środki z Polskiego Ładu, a prawie 1 200 000 zł to były środki z Malucha Plus.
4: Kiedy pojawił się ten pierwszy pomysł, żeby stworzyć żłobek?
5: Pomysł to była odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców. Szczególnie ci, powiedzmy, najmłodsi, ci, którzy chcieli, zakładali rodziny, mieli już małe dzieci, pytali właśnie o taką instytucję, o żłobek, czy takie coś planujemy w ogóle. I wtedy, gdy pojawiły się środki, zapaliła się lampka, że jednak trzeba to zrobić. No i zrobiliśmy. I dzisiaj możemy się cieszyć przede wszystkim nowym obiektem, w pełni wyposażonym, bardzo profesjonalnie wyposażonym. Podeszliśmy do tego, żeby wyposażenie i personel to był właśnie ludzie z najwyższej półki.
4: Projekt bardzo nowoczesny.
5: Tak, jak widać, większość sal jest przeszklona. Rodzice mają też także bardzo łatwy dostęp wizualny do dzieci. Zawsze można przyjść i spędzić czas na korytarzu, patrząc bezpośrednio, czy podpatrując pracę personelu. Także no, myślę, że tak, że podeszliśmy bardzo profesjonalnie i obiekt jest nowoczesny. Jak wszystkie obiekty nowe, musi spełniać te wymagania formalne, ale poszliśmy troszeczkę dalej i przede wszystkim poradziliśmy się osób, firm, które takie rzeczy robią, czy w tej chwili prowadzą i dzięki temu udało się osiągnąć tą kwintesencję, którą możemy teraz obserwować.
4: Docelowo ile tu osób będzie pracować albo już pracuje?
5: W tej chwili tu pracują 3 osoby. Oczywiście personel będzie się powiększał o tyle, o ile będą dzieci. Dzisiaj jest 16 dzieci. Myślę, że to jest taki na start. Ponad 30 dzieci może tutaj spokojnie funkcjonować. Jeśli będą dzieci, to oczywiście personel zwiększy.
4: Czy ten żłobek już w pełni zaspokaja potrzeby gminy?
5: Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę skalę urodzeń, a ta skala od 3 lat mniej więcej kształtuje się na tym samym poziomie, 49 dzieci. W kolejnych 2 latach mieliśmy 49 urodzeń, w tamtym roku 47, więc mierzymy gdzieś siły na zamiary, ale także i na zapotrzebowanie, tak żeby nie przestrzelić. Dlatego miejsc jest troszeczkę więcej niż jest zapotrzebowanie, natomiast liczymy także na dzieci z innych gmin. Gminy sąsiednie, które nie posiadają żłobka, a ich bliskość, czy nawet przejezdność, bo czasami dzieci, rodzice jeżdżą do pracy przez gminę Piszczac, przez Piszczac. Myślę, że także skorzystają z takiej oferty. Tylko ta wieść musi się ponieść. Chcemy pokazać bardzo jasne zasady. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że chciałbym jak najmniej obciążać rodziców i na przykład pierwszym takim moim pomysłem jest to, że do końca roku zrobimy obiady za złotówkę. Co myślę, że na tle innych żłobków prowadzonych na terenie powiatu bielskiego jest chyba takim nowym. Większość wprowadziło komercyjne stawki za obiady. My tutaj troszeczkę inaczej podchodzimy do sprawy.
4: Czyli tak, raz, że obiady za złotówkę, to jeszcze otwieracie się na dzieci z innych gmin.
5: Oczywiście, no za każdym dzieckiem także idą pieniądze, które wpływają na to, że możemy i zwiększyć personel, ale przede wszystkim na utrzymanie całego ośrodka. Także czy będzie tutaj 16 dzieci, czy będzie 30 dzieci, koszta choćby utrzymania budynku są te same.
6: Katarzyna Muszyńska, jestem mamą jednej z dziewczynek, która uczęszcza do żłobka.
4: Patrząc na to, jaki budynek został oddany do użytku, to aż chętnie chyba dziecko można tu przyprowadzać.
6: Oczywiście, jest pięknie. No jest to nowa inwestycja, więc też wiadomo, że na samym początku wszyscy się uczymy, więc też jest tak, że no zobaczymy jak będzie, ale no zdecydowaliśmy się, bo wiemy, że początki są trudne, ale na pewno będzie dobrze, tak? Kadra jest wykwalifikowana, więc no liczymy na to, że dzieci będą zadowolone.
4: Była taka potrzeba, żeby żłobek powstał.
6: Znaczy mi się wydaje, że poradzilibyśmy sobie, bo są dziadkowie, ale na pewno kontakt z rówieśnikami jest bardzo ważny, więc dlatego zdecydowaliśmy się na oddanie dziecka do żłobka.
7: Agnieszka Zając, dyrektor gminnego żłobka w Piszczacu.
4: To aż miło taką placówką kierować teraz.
7: Tak, bardzo miło. To wielki zaszczyt. Wygrałam konkurs, także wiem, do czego dążę. Najważniejsze to są dwie sale, które tutaj mamy przed sobą. To są sale dydaktyczne. Powiem panu szczerze, że z wielką dokładnością wybierałam zabawki i wyposażenie do tych sal. Dlatego, że mamy teraz, jest, można powiedzieć, że bardzo dzieci są przebodźcowane. Mamy to przebodźcowanie nie tylko u dzieci, ale też u dorosłych. Więc wybierałam takie zabawki, które raczej wyciszają, aniżeli je pobudzają. Część sali jest wyposażona sensorycznie i tutaj będą zajęcia sensoryczne. Natomiast druga część sali, tutaj ta pierwsza, to jest na razie przy adaptacji, bo te zabawki będą się tak mieszały, żeby dzieci nie spostrzegły, jeżeli będziemy przechodzić z sali na salę. O tak. Mamy część taką dzienną, gdzie będą też śniadania i obiady, natomiast ta druga zaszklona część to jest część sypialniana i sala relaksu, można powiedzieć, bo tam dzieci będą odpoczywały. Żłobek też jest przystosowany do tego, że mogą tutaj uczestniczyć w zajęciach dzieci nawet niepełnosprawne, bo i mamy podjazd i mamy do tego po prostu taką kadrę, która czeka jakby w boksach, dlatego, że zapewniłam sobie kadrę, która by mnie wspomagała w tym, gdybyśmy mieli dzieci niepełnosprawne. Więc patrząc na wyposażenie, sama jestem z tego dumna, bo wszystko jest dobrze zrobione.
4: To bardzo interesujące, bo nie tylko pani została zatrudniona tutaj na tę funkcję, ale też brała udział czynny w wyposażaniu. To interesujące.
7: Tak, dlatego, że ja będę tutaj z tymi dziećmi pracować przez cały czas, to ja będę chciała, żeby czuły się tutaj jak najlepiej i ja będę prowadzić te, znaczy razem z paniami oczywiście, opiekunkami, będę wprowadzać je w świat, może nie jeszcze dorosłości, tylko w świat, gdzie będą na podbudowie naszego żłobka mogli lepiej funkcjonować w przedszkolu, potem w szkole, no i jeżeli będą pamiętać żłobek, to w życiu dorosłym.
4: Te początki widzę, że rodzice dzień adaptacyjny prowadzą.
7: Tak, prowadzimy, to znaczy powiem panu tak, że część rodziców już zostawia swoje pociechy, natomiast jeżeli widzę, że dziecko jest gotowe, wtedy pozwalam zostawić dziecko, natomiast jeżeli widzę, że nie jest jeszcze gotowe, nie chciałabym, żeby miało złe albo przykre wspomnienia, więc rodzice jeszcze wchodzą na salę. To jest tak jak w planach adaptacyjnych. Rodzic jest troszeczkę z nami, wychodzi i potem znowu wchodzi. Na dzień dzisiejszy te dzieci, które są, świetnie się adaptują, więc jestem bardzo zadowolona.
4: Teraz będziecie usilnie dążyć do tego, żeby jednak było pełne obłożenie.
7: Będziemy, naprawdę. Trzeba wiedzieć, że to jest mała społeczność i tutaj są rodziny wielopokoleniowe, więc musimy to wziąć pod uwagę, że...
4: Często dziadek z babcią opiekuje się.
7: To rodzice muszą dojrzeć do tego, że chcą, że mogą i że zostawią, bo to jest różnie. No i oczywiście też trzeba przekonać dziadków i babcię, że tutaj jest bezpiecznie, że tutaj się rozwija, no to jest dosyć trudne.
4: Że najlepiej w ciągu dnia do żłobka, a po żłobku można jeszcze do dziadków na kilka godzin.
7: Zgadzam się z panem, niech tak będzie.
4: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
3: Nowy żłobek dysponuje przestronnymi salami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt edukacyjny oraz do prowadzenia zajęć sensorycznych. Do końca 2026 roku wszystkie dzieci mają zapewnione wyżywienie za symboliczną złotówkę. Akademia Bialska w czołówce uczelni publicznych w Polsce. Tym razem na 6 pozycji z racji nowych zasad prowadzenia rankingu. Z profesorem Jerzym Nitychorukiem, rektorem uczelni, rozmawia Arek Michlewicz.
4: Uczelnia wciąż na topie.
8: Tak, potwierdzają to różnego rodzaju rankingi i mamy też taką nadzieję, że przybędą do nas studenci, bo dla nich funkcjonujemy, dla nich jesteśmy, a zatem cieszymy się zawsze, jak tych studentów przybywa. W tym roku było ich więcej, a więc mamy nadzieję, też będzie i w tym roku dobra rekrutacja.
4: Jesteście pocieszeni, że jednak wciąż czołówka. Czy nie ma zaskoczenia? O rankingu mówi.
8: Mamy poczucie swojej wartości. Najważniejsze, że coraz więcej osób chce u nas studiować, coraz więcej osób chce u nas się bawić. Na juwenaliach było kilkanaście tysięcy młodych ludzi, którzy no, świetnie się bawili, a więc poczucie wartości swojej mamy. I ja zawsze mówię, nie istniejemy dla rankingów, istniejemy dla dobrej jakości kształcenia. Ale jeżeli rankingi wypowiadają się na nasz temat dobrze, no to oczywiście przyjmujemy to z zadowoleniem. Tylko ostatnie rankingi, które przeprowadziły Perspektywy, troszeczkę zmieniły reguły gry. Mianowicie w zeszłym roku okazało się, że nie jesteśmy już jako uczelnie zawodowe traktowani osobno, tylko te publiczne uczelnie zawodowe, tylko włączono do tego wszystkiego uczelnie prywatne. Te uczelnie prywatne są w większości, bo zrobiła się grupa 100 uczelni, z naszej strony 31, a więc reszta

0: czy to są inne efekty, czy to są efekty kryteriów. To jest po prostu trudne do ocenienia, do oszacowania. Ale cieszymy się, że w tym roku dwie uczelnie z Koszalina i z Sanoka zajęły dwa pierwsze miejsca. To jest duża radość, bo grupa naszych uczelni, Państwa uczelnie zawodowe w ten sposób zostały docenione. W zeszłym roku mieliśmy piąte miejsce, w tym roku mamy szóste. Nie jest to powód do rozpaczy, bo w gronie 100 uczelni szóste miejsce to jest wysokie miejsce, mieścimy się w pierwszej dziesiątce.
1: A gdyby wziąć pod uwagę, że to są placówki publiczne?
0: Jeżeli wzięlibyśmy tylko pod uwagę, że wyróżnilibyśmy z tej grupy 100 uczelnie zawodowe, no to jesteśmy na trzecim miejscu, a więc to wygląda lepiej. Natomiast jest jeszcze jeden ranking, który wywołał nasze takie zainteresowanie. Mianowicie Forum Akademickie ogłosiło ranking, gdzie się w tym rankingu znalazło 101 uczelni, wszystkich uczelni akademickich, prywatnych, zawodowych. Jeżeli chodzi o uczelnie zawodowe, nasze państwowe uczelnie zawodowe, to znalazła się tylko jedna, Akademia Bialska, na 78. miejscu. Patrząc na to, że za nami są uniwersytety i akademie, które od wielu lat funkcjonują, działają, są uczelniami akademickimi, to naprawdę nasze miejsce jest bardzo dobre. Patrząc na to, że jesteśmy jedyną uczelnią, państwową uczelnią zawodową, która się w tym rankingu znalazła, też nas oczywiście cieszy. To jest jakiś wskaźnik naszych działań, ale też pokazuje, że kryteria decydują i dobór tych kryteriów, bo jeżeli w jednym rankingu jesteśmy na trzecim miejscu, a w innym rankingu jesteśmy jedyną uczelnią i tych prywatnych uczelni 100 w rankingu perspektyw w tym rankingu nie ma, jesteśmy tylko my, no to to o czymś mówi i to nas zadowala. Ale jeszcze raz powiem, nie istniejemy dla rankingów, istniejemy dla dobrej jakości kształcenia i to nas najbardziej cieszy.
1: Ja jeszcze chciałem nawiązać do waszej konferencji rektorów akademickich, bo tutaj taki apel, który wszyscy potwierdzili, a chodzi o finansowanie, o wzmocnienie finansowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Tak, zostaliśmy zaproszeni przez KRASP, przez uczelnie akademickie, do tego, żeby dołączyć się do tego apelu. I tu z wielką radością żeśmy to zrobili, bo też uważamy, że jesteśmy niedofinansowani. Jeszcze dodatkowo niedofinansowanie uczelni zawodowych, publicznych uczelni zawodowych jest jeszcze większe niż uczelni akademickich. Przypominam to po wielokroć, ale jeden duży uniwersytet, który kształci znacznie mniej studentów niż 31 uczelni zawodowych, ma o pół miliarda większą subwencję niż te 31 uczelni. A więc niedofinansowanie nas jest w tej chwili bardzo duże, bardzo znaczące. A zatem mamy taką nadzieję, dlatego dołączamy się do tego apelu, że 3% na naukę to jest 100% dla Polski. To rzeczywiście, tak jak mamy to wyliczone, jedna złotówka poświęcona na naukę, na edukację, przynosi 10 złotych zysku. A zatem jest to rzeczą absolutnie wartościową, inwestowanie w naukę. Tutaj w tym momencie w swoim wystąpieniu na konferencji przypomniałem taką może mało znaną kwestię. Parę dni temu obchodziliśmy stulecie śmierci genialnego architekta Antonio Gaudiego i zakończenie po 140 latach budowy kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Antonio Gaudi jako młody chłopak pracował ciężko fizycznie w hucie. Właściciel dostrzegł jego nieprzeciętne umiejętności matematyczne i sfinansował mu edukację. Jeden człowiek przyczynił się do tego, że poprzez tą edukację wykształcił się jeden z bardziej genialnych architektów, człowiek, który stworzył własny styl, człowiek, który nie tylko zaistniał w architekturze, w sztuce, w kulturze, ale też człowiek, który przyczynił się do tego, że Barcelona dzisiaj zarabia miliardy euro z tych milionów turystów, którzy przybywają tam po to, żeby zobaczyć dzieła Gaudiego. A więc oczywiście to jest przypadek bardzo indywidualny, bo geniusze nie rodzą się tak na kamieniu, taki jak Gaudi pewnie jest co 100 lat, ale my kształcimy swoich geniuszy. To są geniusze pracujący w szpitalach, na

0: autostradzie, w gminach, w urzędach miast, pracujący jako informatycy. Dla naszych regionów ci nasi absolwenci, naszych uczelni są właśnie tymi małymi geniuszami, którzy ubogacają nasz region, którzy sprawiają, że może nie miliardy euro, ale jednak zysk dla regionu jest znaczny, o czym dowiadujemy się rozmawiając z tymi ludźmi. Dziękujemy, żeście wykształcili tak dobrego pracownika, który w tej chwili naprawdę jest dla nas bezcenny. Miód na nasze serca.
1: Dlatego bardzo mi się spodobały słowa profesor Bogumiły Kaniewskiej, przewodniczącej KRASP i rektorki jednocześnie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, która powiedziała coś takiego, że jeżeli Polska ma być państwem nowoczesnym, bezpiecznym, innowacyjnym, to musimy przestać traktować finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji jako koszt, a zacząć traktować je jako inwestycje. To jest inwestycja w ludzi, to jest inwestycja w innowacje, to jest inwestycja w technologię. To jest inwestycja w przyszłość młodych ludzi. Rozumiem, że pan też się pod tym podpisuje.
0: Jak najbardziej. To bardzo mądre i dobre słowa. I rzeczywiście jest tak w nauce, a w sumie jestem ponad 40 lat nauczycielem akademickim, naukowcem, badaczem. Nic nie dzieje się bez inwestycji, nic nie dzieje się bez finansów. W nauce szczególnie, gdzie trzeba, szczególnie w tych obszarach, gdzie nauka wymaga eksperymentów, doświadczeń, badań, wielu, przeróżnych, nic się nie dzieje bez pieniędzy. I tutaj nasza innowacyjność, jeżeli chodzi też o naukę międzynarodową, też o to jest oparta. A więc jest oparta o konkurencyjność naszych badań z innymi. Dochodząc do pewnych rozwiązań jako pierwsi, jesteśmy w stanie zabezpieczyć też i pewien komfort finansowy dla naszego państwa. Nie musimy wszystkiego kupować, wszystkich licencji, ale też jesteśmy w stanie wypracować coś, co można sprzedać, czym można się podzielić. I tutaj ta możliwość Polski jest bardzo duża. Polacy zasłużyli sobie na takie miano ludzi operatywnych, którzy w każdej sytuacji i w każdym momencie znajdą rozwiązanie, poradzą sobie. Ja mam bardzo wiele przykładów. 5 lat przebywałem na stypendium Aleksandra von Humboldta w Gettyndze w Niemczech i mam bardzo dużo przykładów takich, że nasze myślenie, nasza inicjatywa, nasze postrzeganie rzeczywistości, które wzięło się jeszcze z tych dawnych komunistycznych czasów, kiedy niczego nie było, kiedy trzeba było sobie radzić, kiedy człowiek musiał mieć inicjatywę i musiał być w swoich działaniach mądry, to wszystko prezentuje również dzisiaj. Jesteśmy narodem, który sobie świetnie radzi, o czym świadczy chociażby to, że postęp gospodarczy w ostatnich latach na świecie odnotowały najbardziej dwa państwa, Chiny i Polska. My wykorzystujemy każdą okazję, każdą sytuację i nie potrzebujemy tylko i wyłącznie pieniędzy. Czasami potrzebujemy też, żeby przepisy, które panują, rządzą u nas, były klarowne, jasne, żeby nie było przerostów biurokracji, żeby nie było dziwnych zakazów, dziwnych praw, które nas ograniczają. Właśnie dać Polakowi wolną rękę, nie związać go jakimiś bzdurnymi czasami przepisami, prowadzi do tego, że nasza inicjatywa, nasza mądrość, nasz spryt i różne inne cechy stawiają nas wyżej od innych.
1: Inwestowanie w naukę to bardzo ważna rzecz, a przede wszystkim w tych ludzi zdolnych, bo żeby nie było tak, że ktoś, kto nie widzi żadnej możliwości rozwoju u nas w kraju, wyjeżdża za granicę, bo tam są większe możliwości. Więc te możliwości jednak trzeba stwarzać tutaj, na miejscu.
0: Tak, i to jest zadanie uczelni, tych akademickich i tych publicznych uczelni zawodowych. I my wywiązujemy się z tego zadania bardzo dobrze. W tej chwili, przed chwilą rozmawialiśmy też, żeby rozwijać nasze pielęgniarstwo, położnictwo, poprzez też usługi praktyczne dla miejscowej ludności, żeby no, nasi mieszkańcy regionu nie musieli gdzieś jechać po dużych miastach i szukać tam pomocy, żeby ją znajdowali tu. Jeżeli dobrze kształcimy, jeżeli wkładamy w to naprawdę duży wysiłek, to jeszcze dajmy szansę tym młodym ludziom, żeby zostając w regionie, nie jeżdżąc do Warszawy i nie próbując zarobić jakichś dodatkowych pieniędzy, mieli tu możliwości. Jeżeli nie mamy tu kopalń, jeżeli nie mamy elektrowni, i dobrze, bo potrzebne są też regiony, które nie są ubogacone w ten sposób, to wykorzystujmy ten potencjał ludzki. A przede wszystkim pełnijmy służbę dla naszych mieszkańców, żeby oni też odczuli to, że znajdując się w tej małej ojczyźnie na południowym Podlasiu, są ważni. Nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy Polską B. Jeżeli przyjeżdża do nas cała Polska na konferencję, na spotkania, mówi, jak u was jest fajnie. Jesteśmy Polską tą dobrą, inicjatywną i musimy z pomocą właśnie naszej uczelni Akademii Bialskiej to pokazywać i tego doświadczać.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, było bardzo miło.
2: Gdyby w rankingu perspektyw wziąć pod uwagę tylko uczelnie publiczne zawodowe, to Akademia Bialska zajęłaby trzecią pozycję. Będzie nowy kierunek kształcenia. Zespół szkół w Janowie Podlaskim w nowym roku szkolnym uruchamia klasę o profilu pożarniczym. Tym samym dyrekcja po raz kolejny chce trafić w zapotrzebowanie rynku. Rozmawia Arek Michlewicz.
1: Co się takiego zmieniło w szkole, że zdecydowaliście się uruchomić kierunek pożarniczy?
3: Urszula Majewska-Hilkiewicz, dyrektor zespołu szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Plany już na ten kierunek mieliśmy w tamtym roku. Niestety było za mało chętnych, żeby otworzyć taki kierunek. Więc w tym roku postanowiliśmy wzmocnić działania promocyjne, dlatego zorganizowaliśmy pierwsze wojewódzkie zmagania pożarnicze. W tych zmaganiach, które odbyły się w sobotę 25 kwietnia, wzięło udział aż 9 drużyn młodzieżowych pożarniczych z terenu całego województwa lubelskiego. Celem zmagań były oczywiście zmagania sportowe, pożarnicze, ale również właśnie promocja licealnej klasy Straży Pożarnej, którą chcemy otworzyć w przyszłym roku w Zespole Szkół.
1: Te wojewódzkie zmagania pożarnicze to taka trochę przynęta dla tej młodzieży, żeby spróbowała bądź zachęciła się do tego, aby przyjść na ten kierunek, który proponujecie, czyli klasa pożarnicza.
3: Tak, postanowiliśmy stworzyć okazję właśnie, żeby pokazać Janów Podlaski, pokazać szkołę. W hali sportowej odbyła się pierwsza konkurencja, czyli udzielanie pierwszej pomocy. W budynku szkoły ewakuacja osoby poszkodowanej. Chcieliśmy też pokazać internat. Uczeń każdej pierwszej klasy ma gwarantowane właśnie przyjęcie do internatu, który funkcjonuje przy zespole szkół.
1: Tak szczerze mówiąc, to wiele szkół boryka się z problemami tego, że no, mało tych uczniów jest. Natomiast jak wy sobie z tym radzicie? No bo jesteście w Janowie, trochę oddaleni od Białej Podlaskiej. Czy z Białej Podlaskiej również uczniowie przyjeżdżają i tutaj się uczą?
3: Przyjeżdżają uczniowie nie tylko z Białej Podlaskiej, ale również z ościennych miejscowości, a nawet do technikum, szczególnie do technikum hodowli koni, przyjeżdżają uczniowie z całej Polski.
1: Czy jeżeli chodzi o rozbudowę kierunków, to wy cały czas modyfikujecie to, tak jak teraz pożarnictwo uruchamiacie, a wcześniej jak to się odbywało, bo trzeba trafiać w zapotrzebowania rynku?
3: My zaczęliśmy tak naprawdę wzbogacać naszą ofertę edukacyjną. Ponad 20 lat temu, jako pierwsi, można powiedzieć, w całym województwie, prowadziliśmy kształcenie w klasach mundurowych. Pierwszą to była właśnie klasa Straży Granicznej i ta klasa już ponad 20 lat cieszy się dużą popularnością. Później powstała klasa policyjna, później służby celno-skarbowej i klasa Straży Pożarnej to jest taki pomysł, żeby dołączyła do tych klas mundurowych, bo tak jak już powiedziałam, my mamy, że tak powiem, długą tradycję i potrafimy kształcić na tego typu kierunkach.
1: To w przypadku pożarnictwa, czy nawet Straży Granicznej, czy KAS, to macie wykładowców prosto z tych instytucji?
3: W tych wszystkich klasach przedmiotu kierunkowego, czyli Straży Granicznej, Policji, czy też Służby Celno-Skarbowej, prowadzi funkcjonariusz odpowiedniej służby. Natomiast drugiego przedmiotu kierunkowego, czyli samoobrony, uczy nauczyciel zespołu szkół, którym jest właśnie instruktorem taekwondo, MDS i ten przedmiot nazywa się samoobrona.
1: W sumie ile osób opuszcza Wasze mury co roku?
3: W tym roku nasze mury opuściło, gdyż jesteśmy już po zakończeniu roku szkolnego klas czwartych, ponad 70 absolwentów.
1: To łącznie ilu macie zawsze uczniów każdego roku?
3: W tym roku mieliśmy około 300. Jak mury opuściło 70 osób, to będzie 200.
1: 230, prosta matematyka. A jeżeli chodzi o inne kierunki?
3: Jeżeli chodzi o inne kierunki, to w tym roku proponujemy takie nowości jeszcze jak klasa ratownik medyczny. Tu w tej klasie też ma uczyć pracownik pogotowia i jednocześnie pracownik Bielskiej Akademii i klasa kosmetologiczna. Klasa kosmetologiczna to też jest nowość, nie ma takiej klasy w całym województwie lubelskim. Ta klasa powstała dzięki współpracy z hotelem. Tam w hotelu jest spa, pracownik spa ma uczyć przedmiotu, tak to żeśmy nazwali, podstawy kosmetologii i wizażu, i zajęcia praktyczne mają odbywać się w spa.
1: To jak jest z tymi waszymi absolwentami po takich szkołach mundurowych typu Straż Graniczna czy Pożarnictwo? Oni łatwiej mają później ze znalezieniem pracy albo, nie wiem, pójściem dalej w danym kierunku do szkoły wyższej?
3: My mamy bardzo dużo absolwentów, którzy pracują w poszczególnych służbach, szczególnie w Straży Granicznej, gdyż ten kierunek funkcjonuje w szkole najdłużej i nawet mamy już jednego naszego absolwenta emeryta w Straży Granicznej, który już przeszedł na emeryturę.
1: Ale po takiej klasie on ma łatwiej w zdobyciu pracy?
3: Ja myślę, że ma łatwiej ocena na świadectwie maturalnym, jest tych dwóch przedmiotów dodatkowych, czyli ze Straży Granicznej, z samobrony, ale też tak kształcimy, żeby przygotować i do egzaminów, do służb i przygotować do pracy w służbach. Kształcimy i teoretycznie, i praktycznie, są różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne, czyli na przykład klasa służby celno-skarbowej na przejście graniczne ma wycieczkę edukacyjną, na lotnisko w Lublinie, później jadą na lotnisko w Warszawie. Klasy Straży Granicznej również na przejście graniczne w Telespolu w Koroszczynie.
1: Służby mundurowe wiążą się z tym, że trzeba sprawności fizycznej dużo mieć. Czy rozumiem, że dużo WF-u też mają?
3: Ten przedmiot samoobrona jest po to, żeby przygotować ich do tych testów sprawnościowych potrzebnych przy rekrutacji do poszczególnych służb. No jest to taka dodatkowa godzina WF-u, ale taka, że tak powiem, sprofilowana pod tym kierunkiem.
1: W jaki sposób zachęcacie absolwentów ósmych klas do tego, żeby przyjeżdżali i tutaj w Janowie uczyli się? Bo rozumiem, że tutaj na promocję trzeba bardzo dużo. Czy udaje się Wam zawsze osiągnąć maksymalny limit uczniów każdego roku?
3: Promocję zaczynamy właściwie już w styczniu, kiedy się zastanawiamy nad, właściwie już decydujemy, jaka będzie oferta edukacyjna na dany rok szkolny. Tworzymy ulotki z ulotkami. Chętnie nauczyciele wraz z młodzieżą jeżdżą po szkołach podstawowych, przedstawiając naszą ofertę edukacyjną. Również co roku jest dzień otwarty szkoły. W tym roku to było właśnie 17 kwietnia w sobotę i podczas tego dnia prezentowaliśmy wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole i też mamy taką tradycję, że w tym dniu uczestniczą funkcjonariusze wszystkich służb i opowiadają również o pracy w służbach.
1: Czy to jest tak, że Wy oprócz tego, że z instytucjami takimi służb mundurowych współpracujecie, to również podejmujecie współpracę z innymi szkołami, żeby na przykład dostosowywać ofertę taką do, no, żeby sobie w drogę nie wchodzić?
3: Tu powiem raczej nie, gdyż było tak, my, jak powiedziałam, byliśmy pionerami tych kierunków mundurowych, no i niestety inne szkoły od nas ten pomysł ściągnęły i teraz takie klasy ekstra, graniczna, wojskowa, policja są już w innych szkołach, dlatego my musimy wymyślać coś nowego. I powiem jeszcze taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o klasy służby celno-skarbowej, to dyrektorzy innych szkół dzwonią do mnie i pytają, w jaki sposób powstała ta klasa, gdyż funkcjonariusze z ich okolic mówią im, że ta klasa w Janowie to jest właśnie taką klasą wzorcową. I nawet w tym roku gościliśmy ministra finansów i też zastanowiono się, dlaczego minister przyjechał do Janowa, nie powiedzmy do Lublina czy do Warszawy, a wybrał naszą szkołę, gdyż jesteśmy szkołą wzorcową, jedną z pierwszych, nie tylko wzorcową, jeżeli chodzi o takie treści kształcenia, ale na przykład mają nasi uczniowie bardzo ładne mundury.
1: To może tutaj, zanim wymyślicie, albo jak już wymyślicie ten nowy kierunek, który ma być tym wabikiem na tych absolwentów ósmych klas, to może warto zastrzec sobie wyłączność na te kierunki.
3: Być może nie pomyśleliśmy o tym, ale to jest dobry pomysł.
1: Zespół szkół składa się nie tylko z liceum, ale też z technicznych. technicznych kierunków. Jakie to są?
3: Kształcimy w trzech zawodach: technik mechanizacji maszyn rolniczych i agrotroniki, technik hodowca koni i technik hotelarstwa. I te dwa pierwsze zawody we współpracy ze Stadniną Koni Janów Podlaskiej, a ten trzeci zawód w porozumieniu z hotelem.
1: Czyli generalnie tak trochę drzwi otwieracie tym swoim uczniom, żeby później budowali swoją karierę w pobliskich zakładach pracy.
3: Dokładnie, współpracujemy z wieloma instytucjami z Janowa plus służby mundurowe i myślę, że oferta tegoroczna jest wyjątkowo bogata, bo proponujemy naukę aż w 10 różnych klasach pierwszych.
1: Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
2: Janowski Zespół Szkół kształci już klasy mundurowe o profilu wojskowym, Straży Granicznej, Policji oraz Służby Celno-Skarbowej.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Perzanowski, zapraszam. W sumie kilkaset osób uczestniczyło w projekcie tanecznym Nasze Miasto ma swój rytm, organizowanym przy Fundacji Wytwórnia Talentów z Białej Podlaskiej i który właśnie dobiegł końca. Mówi Anna Matuszewska, jedna z odpowiedzialnych za projekt.
2: Projekt Nasze Miasto ma swój rytm to tak naprawdę projekt, który składał się przede wszystkim z lekcji tańca. Skąd w ogóle taki pomysł wziął się na to, żeby zarażać mieszkańców tańcem?
3: Dzień dobry, Ania Matuszewska, Nasze Miasto ma swój rytm. Mieliśmy taki pomysł i taki plan, że chcieliśmy w ogóle stworzyć taką przestrzeń zajęć międzypokoleniowych. Kiedy obmyślaliśmy sobie cały plan projektu, uznaliśmy, że taniec będzie takim najbardziej naturalnym i takim najbardziej powszechnym językiem komunikacji i stąd też przyszedł pomysł na to, żebyśmy mogli zaproponować naszym mieszkańcom takie spotkania, które będą spotkaniami międzypokoleniowymi, na których to właśnie będziemy nie tylko uczyć się tańczyć, ale będziemy po prostu spędzać ze sobą czas. Taniec o tyle był fajną formą, bo dawał i daje nam dużo radości, dużo takiej fajnej energii, którą mieliśmy ochotę się podzielić z naszymi mieszkańcami, zaprosić ich do jednej wspólnej przestrzeni i razem po prostu zrobić coś fajnego. Stwierdziliśmy też, że bardzo fajnie zaproponować różnorodność, więc Nasze Miasto ma swój rytm miało generalnie w założeniu to, żebyśmy pozwolili naszym mieszkańcom nie tyle się spotykać, ale też próbować i poszukiwać, odkrywać nowe rytmy i stąd też pomysł na to, że każda otwarta scena taneczna, która była bezpłatną inicjatywą, proponowała naszym mieszkańcom inne style, różne style taneczne.
2: I to było tak, że większość zajęć odbywała się przy Kruczej 5 w Fundacji Wytwórnia Talentów, natomiast wcześniej, zanim zaczęliście ten projekt, to z tego co pamiętam, chodziliście i przeprowadzaliście w mieście wywiad.
4: Grzegorz Różycki, Impuls Lokalny, jeden z odpowiedzialnych za projekt. Tak, robiliśmy wywiad wśród mieszkańców. Zresztą nadal chodzimy po mieście, rozmawiamy z naszymi mieszkańcami, pytamy ich, jaki według nich jest rytm naszego miasta, jakie preferują tańce. Zapraszamy ich oczywiście na otwartą scenę taneczną, ale tak przede wszystkim pytamy ich i chcemy wiedzieć, jaki jest naprawdę ich rytm. Oczekujemy, że mieszkańcy po prostu pobawią się z nami i wybiorą rytm naszego miasta, Białej Podlaskiej właśnie, bo myślę, że cała filozofia naszego projektu bazowała na tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić jako mieszkańcy, żebyśmy stworzyli fajną przestrzeń do wspólnych spotkań, do tańca, do zabawy, ale również, żeby tą naszą białą gdzieś tam wynieść w górę właśnie poprzez zabawę.
2: Powiedziałeś, że zapraszamy do tańca, to znaczy, że to nie pierwszy i nie ostatni raz taki projekt się odbył.
4: Tak, pierwszy w naszym wydaniu, na pewno nie ostatni i zobaczymy, co się będzie działo w przyszłości.
3: Chciałam tylko dodać, że pierwszy, tak, ale na pewno nie ostatni i chciałam tak poszerzyć tą wypowiedź o to, że nie ostatni na pewno w Polsce, bo Biała Podlaska tutaj jest pierwsza, która odkrywała ten rytm i poszukiwała swojej lokalnej tożsamości, ale myślę sobie, że projekt jest na tyle świetny i na tyle ma w sobie ogrom potencjału, który jest w stanie gromadzić i zrzeszać ludzi, którzy tworzą wspólnoty, którzy razem robią fajne inicjatywy właśnie pod kątem chociażby właśnie poszukiwania tego rytmu, tańca i tak dalej, więc tutaj jest ogrom też fajnej, pozytywnej energii, która po prostu niesie tych ludzi, zrzesza i sprawia, że oni chcą ze sobą razem przebywać, a przy okazji poszukiwanie takich lokalnych tożsamości, myślę, że jest świetnym punktem do tego, żebyśmy mogli poszerzyć ten projekt o inne miasta w Polsce.
2: Kiedy robiliście po raz pierwszy otwartą scenę muzyczną, potężne tłumy wpychały się na Kruczą i po prostu nie było miejsca, nie było gdzie palca wetknąć?
3: Zdarzały się takie sceny. Zdarzały się takie otwarte sceny taneczne, na których faktycznie było bardzo, bardzo dużo osób. Co prawda, mimo tego, że sale, którymi dysponowaliśmy tutaj na Kruczej 5, to jest ogromna sala, która jest w stanie pomieścić naprawdę bardzo dużo osób, to bywały takie otwarte sceny taneczne, na których naprawdę były tłumy. Myślę, że po pierwsze fajne było to, że był to okres wakacyjny, co też sprawiło, że ci ludzie po prostu mieli taką przestrzeń do tego, żeby mogli korzystać sobie z takich darmowych zajęć, ale też myślę sobie, że tematyka jest o tyle tyle ciekawa i ta możliwość popróbowania sobie za darmo różnych stylów, poszukiwania właśnie swojego własnego rytmu, ale przede wszystkim też świetna okazja do tego, żeby spotkać innych ludzi i spędzić z nimi czas. To wszystko sprawiało, że naprawdę były takie dni, w których naprawdę gościliśmy ogromne tłumy, z czego bardzo się cieszymy, bo to dało nam naprawdę super energię do działania dalej i pokazało nam, że to, co jeszcze chwilę temu było tylko jakąś tam inspiracją, impulsem, naprawdę przeobraża się w to, że dzisiaj namacalnie możemy doświadczać efektów swoich świetnych pomysłów.
2: Żeby ten projekt się udał, to całe mnóstwo filmów stworzyliście promujących zajęcia, które prowadziliście.
4: Powiem tak, rzeczywiście bardzo dużo różnego rodzaju nagrań, ale bardzo dużo naszej takiej aktywności w mieście, dużo rozmów, za co oczywiście mieszkańcom serdecznie dziękujemy. Powiem tak, że jest coś wspaniałego w ogóle w przemieszczaniu się po naszym mieście, zapraszaniu naszych mieszkańców, rozmowy z nimi. Ten uśmiech, energia, to jest naprawdę coś takiego, ale rzeczywiście ogrom pracy włożyliśmy przez te 3 prawie miesiące. Ogrom pracy, ogrom czasu, ogrom energii. Rzeczywiście dużo tego było.
2: Ale warto było.
4: Warto było, bezwzględnie.
2: Była rumba, czacza, była makarena, była lambada. Co tak naprawdę cieszyło się największym powodzeniem?
3: Pamiętam zdecydowanie czaczę, na którą chyba przyszły tłumy, i zorbę. Tak, to był hit. Natomiast nigdy nie było tak, że nasza otwarta scena taneczna świeciła pustkami. Myślę, że to też w zależności od tego, jaki rodzaj tańca akurat gościł, taki przyciągał swoich odbiorców. Staraliśmy się nie tylko wyjść naprzeciw naszym potrzebom, naszych mieszkańców, którzy gdzieś tam najczęściej wymieniali bardzo oczywiste przy naszych rozmowach style taneczne, bo poszukiwaliśmy też głębiej i chcieliśmy zaproponować coś, czego na przykład u nas w Białej nie ma i nie było. Więc tańczyliśmy różne inne style, daliśmy też możliwość zatańczenia lambady, makareny, tańczyliśmy to też razem, tańczymy jeszcze nadal i mamy naprawdę tutaj, myślę, szeroki, naprawdę ogromny, szeroki wachlarz tych wszystkich stylów, które udało nam się zrealizować, a odbiorcami tych naszych warsztatów były zarówno osoby naprawdę w dojrzałym wieku, bardzo często seniorzy, młodzież, tak, seniorzy w różnym wieku. Była młodzież, która tutaj też miała swoje 5 minut, bo też były zajęcia typowo młodzieżowe, jak K-pop, hip-hop, dancehall, i to też cieszyło się popularnością, ale też bardzo często bywało tak, co też również bardzo mocno cieszy serce, jak widzimy, że przychodzą na przykład babcie z wnuczkami, które w okresie wakacyjnym opiekowały się po prostu swoimi wnukami i wraz z nimi dołączali na nasze, czy dziadkowie z wnukami, czy babcie, wszyscy dołączali do naszych zajęć, to było naprawdę świetne.
2: W sumie to ile osób pracowało przy tym projekcie, bo to nie jedna osoba, nie dwie, a był cały sztab ludzi przy tym.
4: Znaczy tak, jeśli chodzi o impuls lokalny, to przypomnę, że w składzie są 3 osoby, czyli 3 osoby jakby zawiadywały projektem, natomiast trzeba doliczyć oczywiście naszych przewspaniałych instruktorów, którzy prowadzili scenę, i osoby, które nam pomagały, czyli wolontariuszy, z którym też oczywiście w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy.
3: Przede wszystkim chciałam tutaj nadmienić, że tak jak Grzegorz przed chwilą powiedział, że impuls lokalny to są 3 osoby, dzisiaj jesteśmy w składzie 2. Nie ma z nami Sandry Marciszewskiej, brakujący nasz...
2: Sandra zaginęła w akcji.
3: Tak, brakujący impuls naszego impulsu lokalnego. Sandra, pozdrawiamy z tego miejsca, natomiast dzisiaj nie mogła z nami być. Natomiast jest tym właśnie trzecim ogniwem tego naszego projektu, który tutaj bardzo prężnie działał, i myślę, że ten skład akurat 3-osobowy był doskonały do tego, żeby właśnie ten projekt z tak fajną energią mógł tutaj się wydarzać. Natomiast, tak jak Grzegorz powiedział, pomagały nam inne osoby, Asia Markowska, Iza Młynarczyk, no i osoby, które prowadziły naszą otwartą scenę taneczną bezwzględnie tutaj i naprawdę wspaniale poprowadziła scenę, otwartą scenę taneczną. Monika Popielewicz, Angelika Kaczmarek, Oliwia Dąbrowska i Ania Wakowa. Tutaj z tego miejsca chciałabym oczywiście też podziękować naszemu patronowi, bez którego nasza inicjatywa i nasz projekt nie mógłby się odbyć. Marek Pomietło i jego fundacja Discover Lubelskie. Z tego miejsca ogromne podziękowania w stronę Marka, bo pod jego skrzydłami mogliśmy tutaj rozwinąć nasz piękny projekt.
2: Jednak całe mnóstwo nazwisk. A wy jako ten główny motor napędowy Nasze Miasto Ma Swój Rytm, to z czego jesteście tak naprawdę najbardziej dumni?
3: Najbardziej dumna jestem z tego, że kolejny raz udało się przekuć marzenie w rzeczywistość. Z tego jestem najbardziej dumna, że pomimo różnych, naprawdę bardzo różnych okoliczności, które zazwyczaj pojawiają się, zwłaszcza wtedy, kiedy robimy rzeczy po raz pierwszy, pomimo różnego rodzaju przeciwności, ale też bardzo często zasilani naprawdę super pozytywną energią, bo tej też było bardzo dużo przy tym projekcie, wierzyliśmy bardzo mocno, że ma to sens. I faktycznie ta droga od pomysłu, od impulsu do realizacji była taką drogą pełną nauki.

0: wspomniała, w trakcie naszego projektu bywały różne chwile, różne doświadczenia, różne emocje. Natomiast nie wiem, ja bym chyba się skupił przede wszystkim na osobach, które korzystały z naszego projektu. Powiem, dla mnie jest to chyba najwyższa, największa wartość, jeżeli podchodzi do mnie osoba i z takim naprawdę szczerym uśmiechem przytula się i dziękuje, że naprawdę ten projekt ma dla nich sens, ma dla ich znaczenie, tą energię, gdy chodzę ulicami i zapraszam na otwartą scenę, gdzie ludzie mówią, tak, znamy ten projekt, widzimy, bawimy się, przychodzimy. Dla mnie to jest chyba najlepsze takie podziękowanie za ten nasz trud chyba w projekcie.
1: Gdzieś tam w głowie rodził się pomysł, żeby tę waszą akcję rozpropagować na inne miasta?
2: Oczywiście, że tak. I znowu jest to na razie w potencjale i w jakimś tam zamyśle. Natomiast tak jak mówię, jak jest odpowiednia energia i są ludzie, którzy też pragną z nami robić różne fajne rzeczy, to myślę, że ta droga od pragnienia do urzeczywistnienia jest dosyć krótka. Ja bardzo bym sobie życzyła i gdzieś mam takie też wewnętrzne takie marzenie o tym, żeby kiedyś projekt Nasze Miasto ma swój rytm stał się takim ogólnopolskim projektem i może część miast przystąpi do swego rodzaju rywalizacji poszukiwania własnej tożsamości. Oczywiście tutaj słowo rywalizacja biorę w duży cudzysłów, bo nie chodzi o to, żeby ze sobą się ścigać, natomiast o to, żeby faktycznie odkrywać trochę tą taką lokalną tożsamość i przez to, że Biała Podlaska była pierwsza, myślę, że to też ma znaczenie, bo daje nam też taki fajny start do więcej, więc cieszę się bardzo z tego, że w naszym mieście, w Białej Podlaski zrealizowaliśmy ten projekt po raz pierwszy, natomiast mam ogromne marzenie, żeby stał się on takim projektem ogólnopolskim, do którego przystąpią inne miasta.
1: Przede wszystkim będziecie z niecierpliwością czekać, aż po raz kolejny taki projekt uruchomicie pewnie.
0: Czy z niecierpliwością? Nie wiem. Na pewno będziemy próbowali. Nawet myślę, że warto jest zachęcić naszych mieszkańców i pobudzić ich jako taki impuls nielokalny, czyli nie tylko my, ale krajowy, czy nawet międzynarodowy. Dlaczego nie? Właśnie pobudzić, żebyśmy pobawili się gdzieś tam wspólnie, tak? Nie jedno miasto. Niech nasze zapoczątkuje to, ale niech to będą inne miasta naszego kraju lub Europy, nie wiem, świata.
1: Może wersje anglojęzyczne powstaną, które będą propagowane w innych krajach Unii Europejskiej.
2: O, to by było fajne.
1: Ale wy byście byli szefami tego projektu.
2: Oczywiście, że tak. Kierownik jest tylko jeden.
1: W sumie to co? Projekt chyba trzeba uznać, że się udał, bo zapewne ci, którzy uczestniczyli w tym projekcie, już dopytują o kolejne zajęcia.
2: Tak, projekt uważam za udany i mogłabym nawet śmiało powiedzieć, że przerósł moje oczekiwania. W założeniach projektu mieliśmy zdecydowanie, myślę, niższy próg niż udało nam się osiągnąć i to bardzo szybko i mówię tu o wielu aspektach tego projektu, bo zarówno odbiorcy, którzy dołączyli do naszego projektu w naszym początkowym założeniu, była to zdecydowanie dużo mniejsza ilość, którą zakładaliśmy, natomiast liczba osób, która skorzystała z projektu, absolutnie przerosła nasze oczekiwania.
1: Czyli projekt pokazuje, że jest zapotrzebowanie.
0: Tak, wcześniej jakby rozmawialiśmy na ten temat z mieszkańcami i zapotrzebowanie było dla nas jasne.
2: Tak, i myślę, że byliśmy też taką odpowiedzią na te potrzeby, więc bardzo fajnie jest gdzieś tam wstrzelić się w te potrzeby i dać tą odpowiedź na potrzeby mieszkańców. I to, o czym właśnie mówiłam, że naprawdę to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mówiłeś też tutaj o tej naszej medialnej stronie, która pozwoliła nam też pokazywać te aspekty naszego projektu, których nie było widać na przykład, kiedy mieszkańcy przychodzili na otwartą scenę, bo tego działo się bardzo dużo. Projekt zakładał zarówno otwartą scenę taneczną, ale też rozmowy, bywanie wśród mieszkańców, spacery po mieście i spotykanie się z naszymi mieszkańcami. I to też pokazywaliśmy miejsca, do których bardzo chętnie nasi mieszkańcy chodzą, gdzie bywają. Pytaliśmy ich o ten rytm i to też był świetny aspekt tej całej historii, bo to pozwoliło nam budować wspaniałą taką komunikację z naszymi odbiorcami zarówno na żywo, a później na przykład w naszych social mediach puszczać te wszystkie nasze wideo, rolki, relacje, które też pozwoliły naszym odbiorcom na zajrzenie w ten projekt trochę z innej strony. I tutaj też to zupełnie przerosło nasze oczekiwania, bo liczba osób, która gdzieś tam z nami się bawiła, ale też bardzo zostawiała bardzo fajne, wspierające komentarze na naszych stronach, mnóstwo wiadomości, których dostawaliśmy ogrom, naprawdę, z dobrymi życzeniami, ze wsparciem. Bardzo dużo takich przyjaciół projektu pojawiło się na naszej drodze i jesteśmy naprawdę...
0: Bardzo im dziękujemy, przyjaciołom naszego projektu.
2: Tak.

0: Myślę, że śmiało można ich właśnie tak nazwać, przyjaciele projektu, bo tych ludzi takiego dobrego serca na naszej drodze pojawiło się naprawdę bardzo dużo.
1: Liczyliście, ile tych osób łącznie przewinęło się przez czas trwania projektu? Czy to ciężkie jest do stwierdzenia, bo jednak to rotowanie było?
0: Setki, naprawdę setki osób przewinęły się przez ten projekt, setki osób skorzystało z naszego projektu. I dlatego jeszcze wracając do tego, o czym mówiłam przed chwilą, my w pierwotnych założeniach mieliśmy plan, żeby dotrzeć do chyba 150 osób. To było nasze gdzieś takie założenie. Natomiast ta liczba została przekroczona już przy tak naprawdę drugiej albo trzeciej scenie tanecznej, bo tych osób, a przypomnę, że tych otwartych scen tanecznych było 15.
1: A o tym cudownym projekcie Nasze Miasto ma swój rytm opowiadali Grzegorz Różycki oraz Ania Matuszewska, odpowiedzialni zresztą za ten projekt, więc bardzo dziękuję za rozmowę, no i czekamy na kolejne.
0: Projekt Nasze Miasto ma swój rytm, nie znika, co więcej, nadal czekamy też na osoby, które będą chciały w przyszłości współtworzyć nadal z nami ten projekt, bo myślę sobie, że jest to naprawdę świetna inicjatywa do tego, żebyśmy mogli tworzyć ją dalej. My jesteśmy nadal bardzo w nią zaangażowani, chętni do współpracy i mamy wielką nadzieję, że po tej pierwszej edycji pojawią się osoby, które naprawdę przyłączą się do kolejnej edycji Nasze Miasto ma swój rytm i wtedy zrobimy to jeszcze z większym hałasem niż w tym roku wspólnie. Tak jest.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
3: Ponieważ projekt pokazał, że zainteresowanie tańcem jest duże, Fundacja nie wyklucza realizacji podobnego przedsięwzięcia w nowym sezonie. Czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę kryje się w rozgwieżdżonym niebie nad Białą Podlaską? To już za chwilę się dowiecie, bo gościem Arka Michlewicza jest człowiek, który o gwiazdach, planetach i kosmicznych tajemnicach potrafi opowiadać godzinami. Zapraszamy w daleką podróż poza granice ziemskiej atmosfery.
2: Nazywam się Krystian Urbański, jestem miłośnikiem astronomii od dobrych 8 lat. Tak naprawdę to zakochany byłem od dziecka. Zawsze szukałem trochę ucieczki od naszej planety, co się okazało, że dzięki astronomii wróciłem na nią z powrotem i zaczynam doceniać w szczególności naturę.
1: I właśnie dzisiaj mam tę przyjemność, żeby popodziwiać twój sprzęt, bo to jest potężny teleskop, który po prostu robi ogromne wrażenie na tych, którzy dzisiaj przychodzą. Przy okazji takiego, nie wiem, czy to jest szkolenie, czy to jest prezentacja?
2: No bardziej prezentacja, tu myślę, że się skupimy na tym. W szczególności, że wiadomo, że dla większości osób to będzie pierwsze zaznajomienie z gwiazdozbiorami, z kulturą nieba. Więc tak naprawdę teleskop, dziękuję, tutaj robi wrażenie. Jest taki zbierany trochę szwajcarski scyzoryk, żeby jak najwięcej można było pokazać i w naszym podwórku, czyli w Układzie Słonecznym, ale i też trochę sięgnąć poza nią i zaznajomić trochę ludzi z tym, co mamy, jakie mamy klejnoty piękne nad naszymi głowami na co dzień i tak naprawdę nie zwracamy na nie uwagi, więc dobrze jest troszeczkę uciec, ale też zobaczyć te piękno nieba.
1: No ja szczerze powiedziawszy, jak spojrzałem na ten sprzęt, to od razu mi co pierwsze przyszło na myśl, to, że chyba wojsko rozstawia sprzęt i będą kogoś namierzać.
2: Trochę to wygląda tak, tylko tutaj ja zawsze staram się sugerować, że tak naprawdę większą robotę dzisiaj będą nasze oczy robić, to nasze wspomaganie będzie, tak? No bo nasze oczy potrafią się mniej więcej do 8 mm źrenica rozszerzyć, to jest 280 mm, no to jest duża różnica, mniej więcej tam 1100 razy wygląda, jakby więcej światła łapiemy, dzięki czemu będzie można ciemniejsze i dalej odległe obiekty zobaczyć, ale tak naprawdę to też ludzie, myślę, że jak im posnę oczy, bo tak naprawdę my mamy niesamowite zdolności, tylko niestety, rzadko ostatnio je wykorzystujemy, także tutaj chcę też pokazać taką wiedzę, którą można ze sobą zabrać, no bo wiadomo, tego działa, za bardzo ciężko jest ze sobą zabrać, więc ja już jestem od tego, żeby je targać i udostępniać dla ludzi, żeby po prostu trochę przybliżyć też ten kosmos i przy okazji nie dość, że tak zobaczyć odległe obiekty, które są daleko od nas, to i przy okazji dowiedzieć się, że tak naprawdę to nie tylko jest podróż między kosmosem, ale też trochę w czasie, bo tak naprawdę odległości między tymi obiektami są tak potężne, że światło potrzebuje lat, żeby do nas dotrzeć, w szczególności w Drodze Mlecznej.
1: To spotkanie odbywa się pod hasłem Planeta Kobiet i organizowane jest przez Fundację Wytwórnia Talentów, to rozumiem, że poszukujecie tej planety kobiet, rozumiem?
2: Myślę, że jeżeli tutaj będą tu z pomocą, myślę, że obserwatorów już bardziej będziemy poszukiwać. Ja jak najbardziej zachęcam, jeżeli uda się zobaczyć, to jak najbardziej to zarejestrujemy, dopowiedzemy, może nawet NASA się odezwie, tak? Zobaczymy, ale myślę, że tak. I to jest tak, że lecimy w kosmos, ale też mam nadzieję, że zrzeszymy się tutaj na Ziemi jako planeta kobiet, jako wspólnie podróżujący, wspólnie jakby rozwijający swoje pasje, bo też moim zadaniem i moim celem jest to, żeby ludzi nawracać troszeczkę na swoje pasje, żeby też nie zapominali o tym, czy ktoś lubi, nie wiem, grać na gitarze, czy szydełkować, czy cokolwiek tak naprawdę, bo ja kiedyś trochę przestałem w swoją pasję wierzyć, ale widzę, że ludzie naprawdę chcą podróżować po kosmosie, podoba im się to, więc też mam nadzieję, że ta Planeta Kobiet dzisiaj też brzmi takim hasłem, że pamiętajmy o swoich pasjach, nie zapominajmy o tym. Wiadomo, że czasami może i też trudności dnia codziennego przeszkadzać w tym, żeby to rozwijać, ale mimo wszystko warto jest przejść do przodu i być upartym i robić to, co tak jak tutaj się udało dzisiaj, za co też dziękuję wszystkim organizatorom i właśnie Planecie Kobiet przede wszystkim.
1: W takim razie skąd ta pasja do gwiazd się wzięła?
2: Oj, to jest tak troszeczkę, że tak jak już mówiłem delikatnie, u mnie to od dziecka przez dłuższy czas było tak, że jak dostałem pierwsze Lego, to bywałem rakiety, żeby uciekać troszeczkę. Później dostał mój ojciec teleskop, tak trochę nieświadomie, bo on mówił, ja chcę troszeczkę pooglądać. No i nie zapomnę, że kiedyś wycelował w gwiazdkę, mi się wydawało, że to jest gwiazdka, tak? No i mówił, to jest Saturn. Mówię, jak to? No dobra, no ale to wygląda jak gwiazda, tak? Patrzymy, rzeczywiście, planeta z pierścieniami. Nie spałem w nocy. Nie mogłem zasnąć, tylko wtedy w mojej głowie jeszcze pojawił się obrazek, myślałem, no nie, ja bym tego nie ogarnął. Oni naprawdę są specami, że potrafią takie maszyny ogarniać i że pokazali mi to, więc to było coś niesamowitego. No i mi to gdzieś się jakby utrwaliło w głowie, a potem przyszedł czas, że myślę, dobra, mam możliwość taką, chciałbym jeszcze się rozwinąć w jakiejś kategorii, tak? Kochałem kosmos, zawsze gdzieś do niego wracałem i myślę, dobra, no to może poszukamy sprzętu. Zacząłem czytać, rozwijać się i myślę, dobra, tutaj pożyczyłem od ojca na moment, zacząłem obserwować, no i była totalna miłość. Pojechałem w Bieszczady, zobaczyłem tamte niebo, które jest jeszcze po prostu niesamowite, bo tutaj kwestia zaświetlenia dosyć mocna gra rolę, no i totalne było zakochanie tak naprawdę w tym, jakie są obiekty, ile można się dowiedzieć, tak naprawdę to są wszystkie nauki zebrane w jedność. Nie dość, że właśnie o naturze więcej się dowiedziałem, o ludzkim oku, o biologii, o geografii, o geologii, o tak naprawdę historii, o mitologii. Także to jest coś pięknego i dlatego polecam, bo warto jest rozwijać swoje pasje, tak?
1: Rozumiem, że nie jesteś tym człowiekiem, który siedzi na dachu któregoś z bloków w Białej Podlaskiej i wypatruje gwiazd, bo przy tym sprzęcie to już chyba nie trzeba na dachy wchodzić.
2: No nie, nie, tutaj się zgadza. Znaczy ja co prawda mam troszeczkę ograniczone, bo owszem, oglądam z balkonu, jak robię sam, ale nie, to nie ten taki świr, chociaż sąsiedzi czasami, jak ja wychodzę, to się chowają i tutaj, proszę się nie obawiać, to nie nadaje się do obserwacji budynków. To jest typowo do gwiazd, także nie, raczej mnie na dachach nie spotkacie. To się tutaj proszę nie obawiać. Myślę, że dzięki właśnie Planecie Kobiet i temu, że tutaj mogę porozmawiać, to też może się troszeczkę rozprzestrzeni wieść, że jest człowiek, który chce pokazywać i mam nadzieję, że to pójdzie w eter, że nie ma problemu na pokazywanie gwiazd właśnie w jakichś takich miejscach, które tak naprawdę ludzie zaoferują, czy powiedzą, gdzie można, gdzie chcą, tak?
1: Ale to nie jest tak, że wyciągasz lunetę i mówisz, zobaczcie, tu jest mały wóz, tu jest duży wóz, dziękuję, koniec pokazu.
2: Nie, absolutnie nie. To jest tak, że najpierw, oczywiście, pierwsze, co będzie, to tak, to wielki wóz i teraz proszę uważać, będzie pierwsza lekcja. Pokazywałem, tak, wielki wóz, który tak naprawdę nie jest gwiazdozbiorem, tylko jest asteryzmem, to już mówiłem na pokazie, co to jest za różnica między gwiazdozbiorem a asteryzmem. Co prawda, asteryzm wielkiego wozu bardzo się przydaje, bo można dzięki niemu gwiazdę polarną znaleźć, która zawsze prowadzi na północ. Tak.
1: Droga Mleczna?
2: A Droga Mleczna, nasza galaktyka, nasza wyspa zawieszona pomiędzy przestrzenią kosmiczną, między innymi. I tak naprawdę tutaj też luneta nie będzie mocno potrzebna. Owszem, będzie potrzebna po to, żebyśmy się mocno w niej zagłębili, tak jakbyśmy w niej nurkowali. Ale tak naprawdę to gołym okiem będziemy mogli pooglądać nawet wstęgę Drogi Mlecznej. I może na pewno tu obserwatorzy mieli doświadczenie z tym, że oprócz Drogi Mlecznej udało się też inną wyspę wyłuskać.
1: Spojrzałem w ten teleskop i widzę dwie gwiazdy o różnych kolorach.
2: Tak jest. To był pierwsza taka na rozruszanie troszeczkę, że tak powiem, bo pierwsze obserwacje są trochę trudne, ale tu chodzi o to też, to mówiłem troszeczkę na pokazie o tym, że większość nieba nie jest samotna. Większość gwiazd jest podwójna, ewentualnie ma partnera w postaci planety, więc tak naprawdę też dobrze sobie zdać sobie sprawę, z jaką skalą mamy do czynienia. Także tak naprawdę to jest taka pierwsza i to jest, mówię, dosyć wyjątkowy układ, który tutaj widzieliśmy, z racji na to, że jedna gwiazda jest starsza od drugiej i mają właśnie dwa różne kolory. Także to jest taki dosyć miły układ.
1: W zasadzie to taki spacer po niebie to chyba taka niekończąca się opowieść.
2: Tak jest. Tych obiektów jest tysiące tak naprawdę i jak udamy się w jeszcze ładniejsze niebo, gdzie jest mniej zaświetlenia, to można w ogóle nurkować i się zanurzyć. No i mówię, u mnie to była choroba do tego stopnia, że ja w pewnym momencie, jak już dostałem pierwszy teleskop, czy go kupiłem, tak, zacząłem oglądać, to nie mogłem spać, jak było czysto. Po prostu. I olewałem trochę swoje obowiązki, także no, to jest trochę tak, ale wiem, że teraz było warto i widzę, że to naprawdę też chwyta troszeczkę innych i przyciąga też do tego.
1: Czyli taki pokaz jednorazowy to chyba może trwać dosyć długo.
2: Tak, tak naprawdę to kwestia jest tego, kiedy mamy wschód słońca i wytrzymałość obserwatorów, tak, którzy uczestniczą, bo tutaj możliwości się nie kończą. Ja też na pewno tutaj po tym pokazie będę miał większy, bardziej szeroki zakres na to, co ludziom się bardziej podoba, bo tak naprawdę możemy sobie trochę przebierać. Właśnie też teleskop daje duże możliwości, dzięki czemu jak gdzieś tam dalej nurkujemy w kosmos, to można wybrać różne rodzaje obiektów, czy to gromady kuliste, czy mgławice planetarne, czy właśnie układy podwójne, czy gromady otwarte, czy mgławice emisyjne i tak dalej, i tak dalej. Tego jest jeszcze dużo więcej.
1: Czy to jest tak, że budujesz napięcie, żeby wszyscy słuchacze z otwartymi buziami ciebie słuchali?
2: Staram się tak robić. Mam nadzieję, że to wyszło naturalnie. Tutaj będzie można zapytać już uczestników, tak, którzy byli. Mam nadzieję, że się udało. To już trochę może z nich. Ale tak, staram się tak robić i dlatego mówię, pierwsze co, to pokazuję gołym okiem, a potem dopiero nurkujemy troszeczkę, potem wracamy tak naprawdę, no i gdzieś tam ten moment taki napięcia jest. Tylko to tutaj ja muszę też być zdany, jestem tak naprawdę zdany na łaskę naszej planety, tego jak, w jakiej pozycji jesteśmy, jak ona się obróciła, gdzie są inne planety, bo tak naprawdę to są nieraz takie klejnoty koronne, że tak powiem, na pokazie, które robią największe wrażenie. To trzeba dobrze sobie wyregulować, czy posłuchać się natury też w tym przypadku.
1: Każdy zajrzy w ten teleskop i rozumiem, że też ustawiasz właśnie, tak jak powiedziałeś, na te klejnoty, perły. Czyli co tak naprawdę robi zawsze największe wrażenie?
2: Ja myślę, że właśnie Saturn, Układ Słoneczny przede wszystkim i Księżyc na wielu osobach. No niestety na tym pokazie tutaj wypadło tak, że mamy, no Księżyc jest pod horyzontem, on jest zaraz po nowiu. Tak naprawdę niedawno było zaćmienie, więc on jeszcze przechodzi, dopiero będzie widoczny, ale tutaj większość ludzi z tego, co już robiłem, pokazy, czy to dla znajomych, to zawsze a to Saturn, a to Księżyc, ale Jowisz też, jako jeden z gazowych gigantów. No bo na nich można już zobaczyć szczegóły. Czy to pierścień, czy to nawet chmury na powierzchni. Także no tutaj jest duże wrażenie zazwyczaj.
1: Często jeździsz ze swoimi takimi pokazami może w Polskę?
2: Tak naprawdę nie. Teraz to jest, dopiero wychodzę na horyzont szerszy. To tutaj badam troszeczkę grunt. Robiłem na początku dla znajomych, dla przyjaciół, tak w mniejszym gronie, a tak naprawdę to ten pokaz był jednym z większych, takim też właśnie przez Planetę Kobiet zorganizowanym, który też testuje, jak ludzie, na którym testowałem, jak ludzie po prostu, no jakie są reakcje, tak właśnie. I które obiekty warto jest zwiedzić, a które może lepiej pominąć.
1: To jest tak, że ludzie wychodzą i mówią, Boże, za dużo informacji.
2: No właśnie, staram się nie przygnieść tym. Znaczy tak, ja będę szczęśliwy, jeżeli ktokolwiek chociaż jedną rzecz zapamięta, tak? Czyli na przykład jak znaleźć gwiazdę polarną. A to, co już później, to jeżeli ktoś ma pojemną głowę i jest na przykład też zapawa pasją do tego, to myślę, że też dużo pochłonie, bo ja sam byłem w szoku, jak mi ta trochę bezużyteczna czasami wiedza się śmieje, no bo na Ziemi może mniej się przydaje, nie? To jednak też robi wrażenie i człowiek potrafi jak gąbka chłonąć.
1: Czy każdy ma swoją gwiazdę?
2: No, myślę, że tak. I właśnie dużo ludzi ma tak, że zakochuje się wręcz w niektórych obiektach. I ja też liczę na to, że może niektórzy z obserwatorów poczują, że o wow, to jest coś niesamowitego, chciałbym na przykład tam polecieć, nie? Bo ja sam tak troszeczkę mam z jednym z obiektów, właśnie z inną galaktyką, że jest to mój taki, no, najulubieńszy obiekt, który kocham oglądać. Pokazałem dla ludzi, którzy gdzieś tam pierwszy raz widzieli, że może z nimi troszeczkę zarezonowało niektóre z tych obiektów.
1: Przy takim niebie to chyba wszystkie gwiazdozbiory pokazujesz?
2: No, mniej więcej, chociaż tu jest ograniczenie, mamy takie, że jesteśmy w Polsce na półkuli północnej, czyli mamy do dyspozycji 66 gwiazdozbiorów z 88, tylko to też jest ważne, że w ciągu całego roku, czyli tak naprawdę latem mamy do dyspozycji takie gwiazdozbiory jak Łabędź, Lutnia, Orzeł, Kasiopea, która w sumie jest cały rok, ale Łabędź jest na przykład takim klejnotem, Herkules jest blisko, a tak naprawdę już za 3 miesiące zupełnie inne niebo będzie.
1: Czyli Biała Podlaska nie jest najlepszym miejscem do obserwowania gwiazd?
2: I właśnie tu jest zaskoczenie, bo jest niezłym miejscem, z racji na to, że nie mamy aż takiego zaświetlenia, bo tak naprawdę gdzieś pojedziemy bardziej na zachód, no to już mamy Warszawę, tak, wiadomo, Wrocław, Poznań, tu już tam dużo dalej, ale tam są takie skupiska świateł, które biją w niebo i nie zobaczylibyśmy 2/3 tego, co tu możemy zobaczyć. Dlatego właśnie między innymi Bieszczady są, no, najlepszym, nawet nie w Polsce, a w Europie Zachodniej, jednym z najlepszych miejsc do obserwacji. Także tu chodzi o zaświetlenie niestety.
1: A takie miejsce the best, jakie jest najlepsze?
2: Ojej, środek oceanu. Tylko tutaj nie wiem, ktoś by musiał mieć platformę wiertniczą. Ewentualnie Afryka, ewentualnie biegun, ewentualnie, nie wiem, tam, gdzie po prostu nie ma człowieka z jego światłami, tak jakby, nie? Bo my już niestety trochę naśmieciliśmy i na planecie, i w powietrzu, i też nawet dzisiaj na pokazie było widać, że tych satelit jest mnóstwo na niebie, a będzie jeszcze więcej. Także tak naprawdę ich się porusza bardzo dużo. Jak spojrzymy, to będzie widać klejnociki, które się poruszają. No to już wiemy, że to...
1: To te Starlinki.
2: Tak jest, dokładnie. Większość z nich to jest Starlinki. Jest z tego, co się orientuję, mniej więcej 8 tysięcy, może być jeszcze więcej. One będą wymieniane, ale tak, Chińczycy planują swoje konstelacje, inne firmy amerykańskie planują swoje konstelacje i tego jest bardzo, bardzo dużo. Tu nawet jak spojrzymy, jest jedna, druga i one sobie lecą obok siebie. Tu kolejna. Także mówię, tego jest mnóstwo, nie?
1: Zaraz, 8 tysięcy satelitów?
2: Tak, tak. A to jest...
1: Olbrzymia ilość.
2: Tak, ale są setki tysięcy już. Bardzo dużo nieaktywnych. Także to też opowiedziałem. Chodzi o to, żeby troszeczkę świadomość zwiększać, nie? Ludzi. I też tak naprawdę pokazać, jakie mamy zdolności jako ludzie, jeżeli chodzi o wzrok. Bo tak naprawdę dużo jesteśmy w stanie zobaczyć. Także tutaj jak najbardziej ospadła.
1: Czyli te nieaktywne to są takimi już śmieciami w przestrzeni.
2: Tak, one mają swoją orbitę śmieciową. Ona jest troszeczkę bardziej oddalona, ale tak naprawdę ich już potrafi być setki tysięcy. Także no, ostatnio było nawet wydarzenie, że w Księżyc zderzył drugi stopień jeden z rakiet, przypadkowo, bo stracili nad nim kontrolę, więc to już troszeczkę się wymyka. No zobaczymy, co na to ludzie. Myślę, że też tu Polska i polskie nauki już dosyć mocno pokazują to, że można też no, działać na tym, żeby to odśmieciować, jakby, nie wiem, uratować naszą orbitę, tak, od tych śmieci.
1: Super, pasjonat gwiazd, oglądania gwiazd, a przy okazji zarażasz innych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i życzę odkrywania kolejnych.
2: Dziękuję ślicznie, bardzo miło się rozmawiało, mam nadzieję. Patrzcie do góry czystego nieba dla wszystkich pasjonatów i nie tylko i mam nadzieję, że po dzisiejszym pokazie będzie nas więcej miłośników.
1: To powiedz, czy masz swój profil, bo gdyby ktoś chciał, żebyś zaprezentował mu gwiazdy, to może akurat gdzieś odnajdziecie.
2: No jestem na Facebooku, to co prawda troszeczkę się rozwija, bo na razie przez organizację, ale można mnie znaleźć, Krystian Urbański, normalnie mam jeden album na razie tam z gwiazdami i z moimi fotografiami, bo też troszeczkę astrofotografią się zajmowałem, mogę zaprosić serdecznie, ale tak to można też szukać gdzieś tam przez na pewno Planeta Kobiet, myślę, że tutaj będziemy, jeszcze może inne organizacje się zainteresują.
1: No i wszystko jasne, dzięki bardzo.
2: Dziękuję ślicznie.
3: Krystian Urbański interesuje się astronomią od dziecka. Dziś ma w swoim posiadaniu profesjonalny sprzęt do obserwacji nieba i chętnie dzieli się swoją pasją z innymi. Aplikacje podsuwające materiały z przemocą, pornografią, mową nienawiści to jedne z głównych cyberzagrożeń, jakie niesie za sobą niekontrolowane korzystanie z internetu przez nieletnie dzieci. Dlatego od tego miesiąca miasto Biała Podlaska organizuje w tej sprawie spotkanie ze specjalistą. Czy te działania są potrzebne? Zapewne, bo statystyki pokazują, że 2 miliony użytkowników popularnej aplikacji to dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Gdzie wobec tego są rodzice tychże dzieci? Na te i wiele pytań odpowiada gość Arka Michlewicza.
1: Dzisiaj o bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie dzieci przede wszystkim, bo bardzo często, z tego co mi wiadomo, jeździsz i prowadzisz w tej sprawie wykłady po bialskich szkołach, ale nie tylko bialskich, bo również w niektórych częściach Polski, a może nawet w całej Polsce.
4: Anna Stolarczuk, trener uzależnień behawioralnych, profilaktyk, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska. Tak, i w zasadzie wychodzi na to, że ja częściej jestem w całej Polsce, tylko nie u siebie w mieście. Faktycznie na co dzień jako profilaktyk prowadzę różnego rodzaju warsztaty profilaktyczne i ostatnimi czasy w szczególności właśnie warsztaty związane z tą tematyką zagrożeń w cyberświecie, ale też właśnie szkolenia, wykłady, prowadzę konferencje dla osób dorosłych, jak rozpoznawać, jak reagować, jak interweniować, jak chronić dzieci w sieci, bo tak naprawdę ta cała przestrzeń internetowa to jest miejsce dla dorosłych, algorytmów, a coraz częściej są tam po prostu dzieci. Dzieci małoletnie, których nie powinno tam być, bo to trzeba podkreślić, bo jeżeli my wiemy, że 2 miliony użytkowników TikToka chociażby, to są dzieci w przedziale wiekowym 7-14 rok życia, to ja się pytam, co tam robią siedmiolatki, skoro media społecznościowe są generalnie od 13 roku życia. Więc uważam, że to jest ogromna odpowiedzialność dorosłych, żeby temu zapobiegać. Po pierwsze, jeśli chodzi o te wszystkie big techy, które powinny w końcu prowadzić taki system zabezpieczeń, żeby naprawdę dzieci nie miały tam dostępu. Po drugie, oczywiście opiekunowie, rodzice, czy też szkoła, jeśli chodzi o wprowadzanie różnego rodzaju ograniczeń, żeby naprawdę temu zapobiegać. To wszystko tylko i wyłącznie dla dobra tego dziecka. Bo tak naprawdę najnowszy raport, który został opublikowany Internet Dzieci 2026, pokazał, jak ogromna skala jest tych zagrożeń. I to były badane właśnie dzieci w przedziale 7-14 rok życia i była tak naprawdę badana taka rzeczywista aktywność internetowa, która na przykład pokazała, że dzieci średnio około 5 godzin dziennie spędzają w sieci. Oczywiście tak jakby w tygodniu, bo w weekendy, jak na warsztatach na przykład pytam dzieci, a jak w weekendy, to słyszę, o proszę panią, więc pytam, co to znaczy? No, że zdecydowanie dłużej, czasami cały dzień, tak? Więc pojawia się kwestia, gdzie jest rodzic. Kolejny zatrważający news, nazwijmy to w ten sposób, z tego raportu. Niestety praktycznie na podium tych miejsc, które dzieci odwiedzają w internecie i okazuje się, że ten serwis ma nawet więcej wyświetleń niż Netflix, to jest najpopularniejszy serwis pornograficzny. I tam są dzieci, co trzecie dziecko w przedziale 7-14 rok życia każdego dnia i spędza tam na tym serwisie pornograficznym od 8 do 10 minut dziennie.
1: To jest problem z weryfikacją wieku.
4: Ogromny, ale też moje pytanie brzmi, drodzy rodzice, dlaczego daliście smartfony swoim dzieciom zupełnie bez zabezpieczeń? Przecież są różnego rodzaju programy kontroli rodzicielskiej, bezpłatne również, nie trzeba za to płacić bardzo często, tak? I one już by mogły blokować takie strony, chociażby właśnie o charakterze erotycznym. Dzieci nie miałyby do tego dostępu. Mnie przeraża, jeżeli słyszę od dorosłego, od rodzica, moje dzieci dziecko jest bezpieczne, bo nigdzie gdzieś tam popołudniami nie chodzi, między, nie wiem, blokami, nie spotyka się z innymi, jest w swoim pokoiku. No tak, tylko ten jego pokoik, jeżeli on jest w tym pokoiku właśnie w internecie, korzysta, tak, z różnych sprzętów, najczęściej ze smartfona się okazuje, to ten pokoik jest najniebezpieczniejszym miejscem na Ziemi. Bo jeżeli on jest tam bez nadzoru, a okazuje się, że tak, pokazują te badania, to naprawdę wszystko się może temu dziecku wydarzyć. Cyberprzemoc, hejt, skala niewiarygodna. Prawie połowa dzieci, która doświadcza cyberprzemocy, w ogóle o tym nikomu nie mówi, się okazuje. Ja na przykład, prowadząc warsztaty profilaktyczne, opowiadam dzieciom historię Doroty Wellman. Nie wiem, czy tutaj Państwo słyszeliście. Jest to ta sytuacja, kiedy ta dziennikarka właśnie doświadczała hejtu, miała takiego stalkera i no, weszła w posiadanie informacji, kto to. Wydrukowała te wszystkie hejty, pojechała do niego do pracy. Okazuje się, że gość pracował w dużej jakiejś firmie, mnóstwo innych współpracowników, rozdała im to, żeby oni zobaczyli, tak, z kim pracują, no i spotkała się z nim na żywo. No to pan się rozpłakał. W ten sposób tłumaczę dzieciom to, że to jest taki mit tego silnego agresora w sieci, że tak naprawdę hejterzy to tchórze, którzy próbują sobie podnieść swoje jakieś poczucie własnej wartości, tak? Gdzieś tam krzywdząc innych, próbują sami się lepiej poczuć. Na żywo, w cztery oczy, w życiu by tego samego nie powtórzył.
1: To już nawet widziałem taki filmik, który po internecie krąży, jak to z pieskami jest, że jak są jedno za szybą i drugie za szybą i zaczynają szczekać na siebie, a jak się otworzy drzwi, to zaczynają się przymilać do siebie. To jest właśnie ten hejter taki typowy.
4: Dokładnie, tak. No cóż, smartfon, tak, to jest to urządzenie, z którego najczęściej korzystają, bo jest tutaj dostępny, tu i teraz, tak? I tak naprawdę jedynie, jeżeli się, nie wiem, rozładuje, tak, czy gdzieś tam jest wyłączony, bo tak trzeba, to nie ma dostępu. Dziennie około 2000 razy dotykamy smartfona. To uważam, że też pokazuje, jak często mamy do czynienia z tym sprzętem. W ogóle generalnie, patrząc na to, jak jesteśmy dzisiaj zalewani wszelkiego rodzaju informacjami, myślę, że skalę tego, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, pokazuje to, że statystycznie, dziennie otrzymujemy tyle informacji, co przeciętny człowiek średniowiecza otrzymywał w ciągu całego życia. To my dziennie mamy tyle informacji, więc naprawdę jesteśmy przebodźcowani i my dorośli, ale dzieci również. I niejednokrotnie naprawdę to są informacje nieprawdziwe. To są fake newsy, to są te wytwory sztucznej inteligencji, a właśnie raport Internet Dzieci 2026 pokazał też, że zaledwie 1% treści, z których dzieci korzystają w internecie, to są treści edukacyjne. Więc jak twoje dziecko mówi, mamo, ale ja muszę, bo ja chcę coś do szkoły, to raczej w 90% to jest oszustwo, to nieprawda, bo to tylko 1%. A później przejrzyj sobie historię przeglądarki, a tam są gry, TikToki i inne takie rozrywkowe tematy, ale nie szkoła. A jeśli chodzi o edukację, to mnie na przykład osobiście przeraża, jak ja pytam młodzież szkolną, słuchajcie, a z jakich wy stron edukacyjnych korzystacie? To ja bardzo słyszę, że korzystają z czata GPT i oni uważają, że to jest strona edukacyjna, co mnie przeraża, więc muszę tłumaczyć tym dzieciom, że czat halucynuje, tak? Że mówi nieprawdę, myli daty, ale mówi to tak pewnie, odpowiada w tak pewny sposób, że naprawdę można się dać złapać, więc tłumaczę dzieciakom, że najważniejsze, żebyście wy mieli wiedzę ze sprawdzonych źródeł, a faktycznie później taki czat, ta sztuczna inteligencja może ci pomóc jakoś to zebrać w całość, nie wiem, zobaczyć, czy nie popełniłeś jakiegoś błędu, być może jakoś tak merytorycznie, ale nie do pobierania wiedzy, to nie w ten sposób.
1: To jest naprawdę przerażające, jeżeli mówisz tutaj o dzieciach takich siedmiu, no kilkuletnich w zasadzie, że one korzystają z takich treści pornograficznych, że odwiedzają takie strony, no to jest zatrważające. Natomiast są dane takie statystyczne, które mówią o tym, że dziecko już się nadaje do terapii.
4: Pod kątem uzależnień behawioralnych już? Tak, to tak naprawdę coraz młodsze dzieci, to jest tak samo jak przy substancjach psychoaktywnych, bo generalnie mechanizmy są te same. Tu chodzi o taki wystrzał dopaminy w mózgu. No i właśnie, zobaczmy sobie tego kilkunastolatka, nawet dwunastolatka, który zamyka się w swoim pokoju i każdego dnia faktycznie ma ten dostęp do tej pornografii. Faktycznie powoduje to ten szybki taki zastrzyk, strzał tej dopaminy. Jest dobrze, no więc dlatego chce coraz więcej i częściej. Z tym, że okazuje się, że po pewnym czasie ten młody człowiek, on nie będzie mógł w inny, normalny sposób na przykład osiągnąć jakiejkolwiek satysfakcji, tylko i wyłącznie jeśli chodzi o ten świat online, tak? Tej pornografii internetowej. Więc zobaczmy, jaki to będzie miało wpływ na relacje takie na żywo.
1: Przede wszystkim problemy z nawiązaniem relacji.
4: Oczywiście kolejny problem. Dzisiaj okazuje się, że prawie 70% dzieci korzysta z tak zwanych chatbotów AI Companion, czyli po prostu do towarzystwa. Zastępuje to im prawdziwe znajomości w realu. Dzieci mówią, że wolą sobie pogadać z takim czatem, bo on jest zawsze dostępny, bo zawsze mówi to, co one chcą usłyszeć. No tak, tylko że jest ogromne zagrożenie, że przecież dzieci w tym momencie nie nabywają kompetencji żadnych. żadnych kompetencji społecznych, więc nie będą potrafiły budować więzi w życiu prawdziwym, w życiu realnym, jeżeli zastępuje im to sztuczna inteligencja. A przecież życie to nie tylko jakieś sukcesy, tak, i świat w różowych kolorach. Tak naprawdę w normalnych relacjach zdarza się, że ktoś ma inne zdanie, że ktoś kogoś odrzuca i to jest naprawdę naturalne. A dzieci nie będą się tego uczyć, nie będą nabywać tych kompetencji, mając kontakt z wytworem sztucznej inteligencji.
1: I nie będą wiedziały, jak reagować w takich przypadkach.
4: Dokładnie. To jest ogromny problem. W ogóle ten świat strasznie pędzi do przodu. Ta technologia naprawdę tak bardzo postępuje. Ale jaki to ma wpływ na to, jakie pokolenie nam tutaj wzrasta? Nie wiem, czy tutaj Państwo wiecie, że jest coś takiego jak efekt Flynna. Polega to na tym, że każde kolejne pokolenie było mądrzejsze od wcześniejszego. Łatwiej, szybciej rozwiązywało problemy, lepsze krytyczne myślenie. Do teraz. Pokolenie Z, czyli aktualnie młodzi dorośli, to pierwsze pokolenie, które, uwaga, jest głupsze od swoich rodziców. Dlaczego? Bo scrollowanie nie zastąpi, nie wiem, faktycznego czytania. Bo te krótkie szoty w kontekście, nie wiem, tych paru zdań, tych początków postów, bo nawet ludzie aktualnie całego posta nie potrafią przeczytać, nie zastąpi faktycznego nabywania wiedzy, kształtowania umiejętności. Także co będzie dalej, co będzie z pokoleniem alfą, beta, przecież teraz się rodzi też. Myślę, że trzeba naprawdę do tego przysiąść, bo będziemy mieli kłopot, jeśli chodzi po prostu nawet o sam rozwój.
1: No. To brzmi tak, jakbyś chciała powiedzieć, że to kolejne pokolenie będzie tylko egzystować.
4: A kto wie, czy tak nie będzie. Zobaczymy zresztą, co z nami będzie, bo do 2030 roku, uwaga, ma powstać tak zwana nadludzka sztuczna inteligencja, której człowiek już nie będzie kontrolował. Więc mówi się, że przyszedł chyba kres ludzi pod kątem tego, że nie będziemy najwyżej, jeśli chodzi o ewolucję tym gatunkiem, który przoduje. Że jednak te wszystkie bajki, które my w dzieciństwie oglądaliśmy, tak, związane z tym światem fantazy, że to się wychodzi na to sprawdzi. No dzisiaj, proszę bardzo, od marca tego roku, no przecież mamy robota influencera, chociażby Edwarda Warchockiego, tego humanoidalnego robota, który nawet w Sejmie był i teraz tych robotów coraz więcej powstaje. Przecież można je sobie nawet w sklepie kupić, zamówić, tak, gdzieś tam przez stronę internetową, gdzie kiedyś dla nas w dzieciństwie te roboty to był naprawdę wytwór czystej fantazji. W życiu byśmy nie pomyśleli, że taki świat nas czeka. Kolejne zagrożenie.
1: Bajki robotów przestają być bajkami.
4: No otóż to. Kolejne zagrożenie. Wspominałam wcześniej, że ten świat tak pędzi i się wszystko zmienia. Nie wiem, tutaj na przykład Chiny są takim przykładem, gdzie ta technologia naprawdę wyprzedza, bo w Chinach jest prawie 700 milionów kamer do rozpoznawania twarzy, które śledzą każdy ruch człowieka, tak? Czyli na przykład, nie wiem, wyrzucisz papierek na trawnik, przyjdzie ci mandat, tak? Jeżeli, nie wiem, jesz w metrze, a nie można jeść, przyjdzie ci mandat. Ale oni też rozwijają cały czas taki system Clotwalk, to jest system, który ma zapobiegać przestępstwom, zapobiegać. W tym kontekście, że na przykład jeżeli w dniu dzisiejszym kupisz nóż kuchenny w sklepie, to system to odnotuje, ale nic z tym nie zrobi. Tak, rozpoznał twoją twarz, wie, że to ty przypisał to do ciebie, do twojego działania. Ale jeżeli następnego dnia pójdziesz do sklepu i dokupisz do tego siekierę, worki foliowe i sznur, to system to zanotuje i powiadomi policję. Tak, że tu prawdopodobnie coś się szykuje, że masz zamiar popełnić przestępstwo. Więc tam to już jest w ten sposób, aż tak, jeśli chodzi o tą technologię, w ten sposób nazwijmy, bo tutaj kwestia oczywiście jeszcze tego reżimu władzy, to wiadomo inny wątek, ale my dzisiaj rozmawiamy o tym świecie technologii.
1: To ja trochę ciebie zaskoczę, bo też u nas w Polsce są testowane systemy w zakładach karnych, które rozpoznają twarze w sensie takim, że na bazie tego, jaki jest wyraz twarzy, kamera rozpoznaje, czy ten człowiek będzie za chwilę agresywny, czy nie zaatakuje współwięźnia, więc jest w stanie rozpoznać najszybciej zagrożenie. I to jest testowane w zakładach karnych. Nie wiem, czy wiesz.
4: A nie, nie wiem, nie wiedziałam. Świetnie, super, tak? To tylko pokazuje, jak to wszystko idzie do przodu. No ale wracając do tych zagrożeń i naszych dzieci, kolejne zagrożenie, cyberflashing, czyli nowoczesna forma molestowania seksualnego. Znaczy takiego ekshibicjonizmu, może w ten sposób konkretnie. Kiedyś tak, ten ekshibicjonista, żeby odczuć tą satysfakcję seksualną, to musiał gdzieś tam, nie wiem, rozchylić poły płaszcza, tak, w parku, czy gdzieś tam na ulicy i gdzieś tam odczuwał w związku z tym to podniecenie. Dzisiaj tak naprawdę nie musi tego robić. Proszę bardzo, nasze dziecko wraca ze szkoły autobusem wraz z innymi dziećmi. Wiadomo, co dzieci robią, siedzą na smartfonach, tak, bo dzisiaj to coraz rzadziej rozmawiają, a jak rozmawiają, to właśnie za pomocą technologii. W każdym razie wsiada sobie też ten pan, który za chwilę dopuści się tego cyberflashingu, skanuje sobie swoim smartfonem otoczenie, wyłapuje otwarte sieci i, proszę bardzo, wysyła wiadomość. I dziecku przychodzi wiadomość, tak, niejednokrotnie od razu się ona sama otwiera, więc nawet nie musi klikać. Otwiera się dziecku ta wiadomość, a tam są genitalia tego pana, tak? Czyli właśnie to, co go najbardziej podnieca, że inni ludzie zobaczą jego nagość. długość. To jest kolejne zagrożenie, trzeba o tym mówić. I znowu są różnego rodzaju zabezpieczenia w sprzętach, żeby takim sytuacjom zapobiegać, ale dorośli muszą o tym wiedzieć. Ja prowadząc takie wywiadówki profilaktyczne dla rodziców czy dla nauczycieli, naprawdę staram się przekazywać te wszystkie informacje i tą wiedzę, a niejednokrotnie widzę takie ogromne zdziwienie na twarzy dorosłych i oni nie mają, nie wiedzą, tak? A muszą. My musimy akurat tutaj być przynajmniej krok przed, jeśli chodzi o te wszystkie informacje, bo nie poradzimy sobie. Dzieci sobie same w internecie nie poradzą z tym wszystkim. Niestety, dzieci nie mają jeszcze wykształconego krytycznego myślenia. Nie potrafią się same chronić przed niebezpieczeństwem, nie widzą tych zagrożeń. To my dorośli jesteśmy od tego. Co więcej, świat internetu zakłamuje. Ten raport pokazuje, że prawie 40% dzieciaków uważa, że świat wygląda tak jak na Instagramie. Dlatego nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dzisiaj jest też coś takiego, pokolenie aktualnie, jeśli chodzi o alfy, nazywa się pokoleniem retinolu, czyli tutaj dziesięciolatkowie. Dzisiaj jednym z głównych klientów w drogeriach kosmetycznych jest dziesięciolatek. Dziesięciolatka, który kupuje kosmetyki przeciwstarzeniowe, oparte na retinolu właśnie. Oczywiście wcześniej przez kilka godzin oglądają różnego rodzaju rolki w mediach społecznościowych, gdzie tak zwani skinfluencerzy promują, tak? Oczywiście na tym zarabiając ogromne pieniądze. I dzisiaj jest w ogóle nawet nowe zjawisko określane mianem kosmetykoterapia. To jest nadużywanie kosmetyków przez dzieci w podstawówkach, gdzie taki dziesięciolatek czy dziesięciolatka potrafi sobie 10 różnych kremów na twarz przeciwstarzeniowych dla cery dojrzałej nałożyć. No to wiemy, jakie to będą efekty, jeżeli do tej młodej cery, skóry trafia kosmetyk przeznaczony dla pań 60+. Przerażające, tak? A dlatego, że właśnie tą modę zaczerpnęły z internetu i tak wpływa na nich właśnie ten świat i dla nich to jest niejednokrotnie autorytet. Mnie bardzo cieszy, że ostatnio faktycznie przegłosowano w Sejmie tą ustawę o patostreamingu, czyli będą faktycznie karalne te wszelkiego rodzaju treści, które pokazują w internecie przemoc, krzywdzenie innych, znęcanie się nad zwierzętami. Od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Trafiło to teraz do Senatu, czekamy co dalej, ale jest to niezmiernie potrzebne, bo dzieci chłoną wszystko jak gąbka. Był przypadek w województwie warmińsko-mazurskim, kilku 13-14-latków znęcało się nad osobą bezdomną, oczywiście nagrywając to i w tle słychać było ich, oprócz wulgaryzmów, okrzyki, co mamy jeszcze zrobić, dawajcie i tak dalej. Wszystko chodziło o wyświetlenia, żeby było tych wyświetleń więcej. Przerażające jest to, że dzisiaj młodym osobom się nie chce, nie wiem, uczyć, studiować, robić doktoraty, po co? Oni wolą być wiralem, wolą być memem w internecie, wolą zaszczekać w galerii handlowej, tak, czy zrobić coś głupiego, żeby taki filmik trafił do netu, bo to będą wyświetlenia, a wyświetlenia to monetyzacja, a monetyzacja to naprawdę ogromne pieniądze.
1: Im większą głupotę popełniają, tym więcej wyświetleń mają, niestety.
4: Strasznie mi przykro, że takie wartościowe treści w internecie, niestety ten algorytm nie przepuszcza tego i algorytm właśnie uwielbia hejt, chociażby uwielbia. Jest coś takiego jak algorytmy traumy w ogóle, to też w kontekście dzieci. Jeżeli dziecko raz chociażby kliknie jakiś artykuł czy filmik, gdzie na przykład jest pokazane coś strasznego, tak, że coś tam się wydarzyło, coś się stało, to algorytm oczywiście będzie mu podsuwał coraz więcej i więcej takich treści. Ale uwaga, jeszcze bardziej przerażające jest zjawisko króliczej nory, czyli algorytm sam podkręca treść. Czyli dziecko zaczyna od szukania jakichś takich neutralnych informacji, neutralnych wiadomości, a to algorytm sam prowadzi coraz dalej przez bardziej patologiczne zjawiska i faktycznie do dziecka zaczynają docierać informacje o samookaleczeniach, samobójstwach, tak, o tych niebezpiecznych challenge'ach. To kolejny wątek. Ja prowadząc warsztaty dla małych dzieci, 1-3 klasy szkoły podstawowej, jak rozmawiam o tych wyzwaniach w internecie, to dzieci same mi opowiadają, co widziały. I właśnie widziały te wszystkie okropne, te niebezpieczne challenge'e. Jak nacinanie ust, żeby poszerzyć sobie uśmiech, paracetamol challenge, kto więcej zje, bo to halucynacje wywoła. No tak, tylko że w większej ilości może doprowadzić też do śmierci, do zgonu. Czy chociażby, nie wiem, zamrażanie dezodorantami rąk. No, różne okropne rzeczy pokazuje ten internet. Taka jest prawda, bo jest to oczywiście świetna przestrzeń do rozwoju, do zabawy, ale jeżeli to jest oddane dzieciom bez zabezpieczeń, to jest bardzo niebezpieczna przestrzeń. I dlatego jeszcze raz wracam, jakie to jest istotne, żeby był nadzór. Jeśli chodzi o dzieci, profilaktyka, edukacja, promowanie kultury słowa, szacunku w internecie, bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o dorosłych, tak samo edukacja cyfrowa. Nie tylko począwszy od czasu, bo to przecież jest zbyt dużo czasu, jeśli chodzi o te godziny, które dzieci spędzają online. A ponadto syndrom FOMO, Fear of Missing Out, coraz częściej. I dorośli, i dzieci, tak? Czyli lęk przed byciem pominiętym, że czegoś się nie dowiem, bo może coś znajomy wrzucił, może coś nowego się pojawiło, muszę być na czasie. Promujmy przeciwieństwo, a mianowicie syndrom JOMO, Joy of Missing Out, czyli ciesz się, że ciebie to ominie. Dzisiaj mam wrażenie, luksus to czytanie książek, wyjście na rower, bycie offline, prawda? Ale naprawdę dbajmy o to, żeby tych luksusów było coraz więcej.
1: Czyli warto robić sobie takie przerwy właśnie typu offline. Wyłączam się, nie zaglądam do telefonu przez cały weekend na przykład.
4: Świetnie, proszę bardzo, 21 odkładam smartfona. Strefa sypialni, na przykład strefa bez smartfona, tak? Nie zabieramy ze sobą, robimy w domu coś takiego. Posiłki jemy bez używania elektroniki. Pokazujmy dzieciom dobry przykład, bo tak jak wspomniałam, dzieci naśladują dorosłych i tak jakby moje ulubione takie zdanie, takie przysłowie, nazwijmy to sentencja, brzmi: ty się nie martw, że twoje dziecko cię nie słucha, ty się martw, że cię naśladuje, że cię obserwuje po prostu, tak? Dlatego chociażby to, dla młodszych dzieci absolutnie nie smartfon. Nie. W Polsce dążymy też do tego, żeby wprowadzić te ograniczenia, jeśli chodzi o dostęp do mediów społecznościowych. Bo tak, od 1 września tego roku w szkołach podstawowych w Polsce wchodzi zakaz przynoszenia telefonów, tak, do szkoły. Dla mnie to żadna nowość. Ja od lat, podróżując po całym kraju po szkołach, widziałam to już dawno. Dawno było to wprowadzone w statuty. Wielu placówek edukacyjnych miały to w swoich zapisach, okej. Okay. Ale myślę, że ogólnopolski zapis na pewno nie zaszkodzi, bo ten najnowszy raport, o którym już dzisiaj wspominałam, też pokazał, że w ciągu dnia raz na godzinę średnio 1 000 000 dzieci się loguje do mediów społecznościowych. Wtedy, kiedy są teoretycznie w szkole, zobaczcie. Czyli ja wiem, bo mi dzieci mówią, a wychodzi do toalety, korzysta ze smartfona, tak? A na korytarzu szkolnym chowa się w tej strefie, gdzie akurat nie ma dyżuru nauczyciela, czy nie ma monitoringu i wie, że może wyjąć ten telefon. No właśnie, więc taki zapis jest dobry, ale na przykład Wielka Brytania od przyszłego roku wprowadza media społecznościowe od 16 roku życia. Grecja od 27 roku, od 15 roku życia media społecznościowe. W Polsce my też zastanawiamy się nad tymi dwiema granicami wieku. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w grudniu, o teraz 2026 roku, już będą dysponować systemem do prawidłowej weryfikacji wieku. Ma to być zakładka na M-Obywatelu. Także faktycznie dziecko nie przejdzie tego, nie mając, tak, odpowiedniego wieku. Nie tak jak dzisiaj, że wpisze inną datę urodzenia i ją szuka. I Ministerstwo Cyfryzacji powiedziało, że jak to przygotuje, to Ministerstwo Edukacji z kolei będzie rozważało wprowadzenie też tych zakazów w Polsce, jeśli chodzi o dostęp do mediów społecznościowych. Nie ukrywam, że jako profilaktyk czekam na to bardzo, bo wiem, jakie to jest ważne i istotne. Media społecznościowe to nie jest miejsce dla dzieci. Dla dzieci, które nie potrafią rozpoznać tych zagrożeń. Kolejne, deepfake'i różnego rodzaju, wykorzystywane dzisiaj do tego, że na przykład koledzy z klasy rozbierają koleżankę, tak, za pomocą sztucznej inteligencji, później gdzieś tam rozsyłają te filmiki czy te zdjęcia po całej szkole. Deepfake'i audio z kolei to zagrożenie w ogóle nas wszystkich. Dzisiaj to jest tak skonstruowane, że wystarczy krótka próbka nagrania twojego głosu gdzieś tam w internecie i proszę bardzo, siedzę w domu, dzwoni do mnie telefon, patrzę, wyświetla się numer mojego syna, tak? Odbieram telefon, no mój syn, tak? Głos mojego syna, który mówi, że coś tam się wydarzyło, potrzebuje tu teraz pieniędzy, mamo. Jeżeli ja tego nie sprawdzę, jeżeli ja się nie rozłączę i nie oddzwonię na jego numer, tak? Jeżeli nie mamy w rodzinie ustalonego hasła, takiego, które tylko my znamy, to ja się na to nabiorę. A deepfake audio, jaki to może mieć wpływ na losy kraju, w ogóle państwa? Proszę bardzo, wygenerowane nieprawdziwe na przykład wideo deepfake, tak? W kontekście, nie wiem, wypowiedzi jakiegoś prezydenta danego państwa, że na przykład wybucha wojna, tak? Albo w kontekście wyborów. Już może go to zdyskredytować, jeżeli to zrobili jego przeciwnicy. Ja myślę, że naprawdę dzisiaj ten cały świat cyfrowy i te wszystkie elementy związane z zapobieganiem, to powinien być nasz chleb powszedni. W ogóle wchodząc do internetu, ja też to powtarzam dzieciom, nie tylko dorosłym. Odpalasz internet i pierwszą rzecz, którą czytasz, ty od razu ją musisz poddać wątpliwość. Bo to być może jest nieprawda, co ty czytasz. Jeżeli ty tego nie zweryfikujesz w kilku źródłach rzetelnych, to będziesz fake newsy rozsyłał dalej, tak? Czy wierzył w to, co jest nieprawdą.
1: Anna Stolarczuk o cyberbezpieczeństwie. Generalnie dużo wstrząsających wiadomości, które teraz usłyszeliśmy. Powinniśmy tylko wziąć z tego lekcję i jednak zabezpieczyć się przed tym.
4: Jeśli chodzi o miasto Biała Podlaska, to właśnie z inicjatywy prezydenta Michała Litwiniuka prowadzono we wszystkich szkołach podstawowych spotkania ze mną jako z profilaktykiem, dedykowane rodzicom i nauczycielom z placówek w kontekście tej wiedzy, o której rozmawiamy. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo przecież mówiłam, że no, my dorośli musimy nad tym czuwać, mieć nadzór, a zanim komukolwiek pomożemy, sami musimy mieć odpowiednią wiedzę.
1: No właśnie, a dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak działają algorytmy i jak te media społecznościowe potrafią podsyłać nam różne treści, to można sobie obejrzeć bardzo ciekawy dokument The Social Dilemma. To jest oryginalny tytuł, natomiast dylemat społeczny. Tak to brzmi. I tutaj jest bardzo ciekawie pokazane, jak algorytmy mediów społecznościowych wpływają na naszą psychikę pokazane. Dlatego ja zachęcam do tego dokumentu. Tymczasem dziękuję Ci, Aniu, za bardzo ciekawą rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Każdego dnia dzieci są w internecie obrażane, ośmieszane, nękane i narażone na publikowanie kompromitujących treści z ich udziałem, przetworzonych przez sztuczną inteligencję. Wiele najmłodszych nie zgłasza takich rzeczy. A to właśnie tego typu doświadczenia mogą mocno obniżać poczucie bezpieczeństwa i wpływać na samopoczucie dziecka. Informują i zachęcają, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. W województwie lubelskim w ubiegłą sobotę odbyły się kolejne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Celem takich spotkań jest przygotowanie mieszkańców na sytuacje kryzysowe i zagrożenia z powietrza. Działania prowadzili lubelscy strażacy w komendach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
5: Młodszy kapitan Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Chcemy przygotować społeczeństwo, jak zareagować, wcześniej przygotować społeczeństwo, żeby ludzie nie reagowali nagle, a byli wcześniej przygotowani, jak rozróżnić sygnały alarmowe, te ochrony ludności, od sygnałów alarmowych remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, a także od sygnałów odwołujących. Chcemy uczulić, żeby wcześniej znaleźć miejsce schronienia, żeby wiedzieć po prostu, jak zareagować wcześniej, a nie nagle i natychmiast, w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Do tego posłuży nam aplikacja Gdzie się ukryć, na której znajdziemy wyszczególnione punkty schronienia, które są dostępne w różny sposób, jedne 8-godzinnie, inne 16, a jeszcze inne całodobowo.
6: A jak z osobami starszymi, które często są wykluczone cyfrowo i nie mają możliwości skorzystania z takiej aplikacji, jak Państwo chcecie docierać do takich osób?
5: Na pewno będziemy próbowali docierać przez różnego rodzaju media. Jeżeli starsze osoby nie korzystają z internetu, no to poprzez właśnie takie przekazy, poprzez relacje radia i innych pozostałych mediów, które mogą w ten sposób właśnie przekazać starszym osobom, żeby chociaż usłyszały, że coś takiego się dzieje i powiedziały o tym swoim znajomym.
3: Krajowe treningi reagowania na sygnały alarmowe organizowane są przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pierwsze z treningów ruszyły pod koniec sierpnia tego roku. Eksperci alarmują, cukrzyca to już nie epidemia, a pandemia. Cukrzyca typu drugiego rozwija się podstępnie i przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. W Polsce cierpi na nią już ponad 3,5 miliona osób. Główną przyczyną wzrostu zachorowań jest wysoce przetworzona żywność oraz spadek aktywności fizycznej. Nieleczona może przyczyniać się do powstania innych chorób towarzyszących.
7: Istotą tego schorzenia jest stale podwyższone stężenie glukozy we krwi. No a ponieważ glukoza w tym większym stężeniu krąży w naczyniach krwionośnych, które zaopatrują przecież w krew cały nasz organizm. W związku z tym te naczynia zostają uszkodzone przez ten nadmiar glukozy, tak jakby były lukrowane od wewnątrz tą glukozą. Niestety doprowadza to do wielu powikłań narządowych i takimi powikłaniami to jest przede wszystkim przyspieszenie rozwoju miażdżycy tętnic. W związku z tym zawały, udary, ale również szkodzi na wzrok, szkodzi na nerki, daje inne różne objawy przewlekłe, uszkadza na przykład nerwy obwodowe i być może też przyczyną cukrzycowej choroby stóp. Także jest to choroba ogólnoustrojowa.
3: Ostrzega profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. W codziennej walce z chorobą kluczowe okazują się proste nawyki żywieniowe i stopniowe odejście od dotychczasowej diety.
8: Często rozmawiając z pacjentem mówię, że to, co jest nieraz trochę grzesznego, może zjeść taką swoją garść. I mówimy mu o tych ilościach, żeby wyeliminował małymi krokami tego, co nie może, nie wszystko naraz, bo no jeszcze ileś lat temu te ograniczenia były wyższe. Teraz są bardzo dobre leki, że ten pacjent, jak ma ochotę na kawałek ciasteczka, on go może zjeść, ale to powinien być kawałeczek, niewielka ilość. Kładziemy naciski na tłuszcze, bo niestety nasze społeczeństwo myśli, że jeśli cukier, to będzie drzem, ciastko, cukierek i inne pyszności. Ale tu też musimy dotrzeć, że są to tłuszcze. Przez śmietanę, majonez, czy tłuścieńsze dania obiadowe, czy bodajże smażone, spanierowane. No nie każdy pacjent zdecyduje się na jedzenie, że tak powiem, w nowoczesny sposób na parze. Bo są, no właśnie, niestety te przyzwyczajenia.
3: Tłumaczy Mariola Żmuda z Kliniki Chorób Wewnętrznych USK nr 1 w Lublinie. Oprócz diety niezwykle ważne jest także prawidłowe przechowywanie leków, a także higiena podczas pomiarów glukometrem. Eksperci przypominają, że wczesne wykrycie stanu przedcukrzycowego daje realną szansę na cofnięcie zmian.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

0: SK2. Biała Podlaska.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.